0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. W każdą niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Po reklamie.

Bulgarsko Radija. Deezer.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Didi Set. Didi Set. Only been days, but still not much. Recovery on you, not much.

0: Autopromocja.
1: Jesień słychać w szumie liści, kroplach deszczu i wieczorach, które przychodzą trochę za szybko.
2: A my malujemy ją dźwiękiem. Muzyką, która rozgrzewa, kiedy za oknem robi się chłodniej. Słowami, które zostają na dłużej.
1: Chili Z. U nas jesień brzmi najprzyjemniej.
0: Autopromocja.

0: oczami.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
16: Tak, a co?
15: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
16: Już robię drugą.
15: Na komputer.
16: Już biorę pożyczkę.
15: Na co?
16: Na komputer, moje ty szczęście.
17: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Aliorbank albo nic.
17: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Od poniedziałku do piątku. Od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Po reklamie.

0: oczami.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Po reklamie.

0: Royal. Cheez-It. Nastaw się.
1: Na chillout.

0: zaprasza Dominika Biegańska.
1: Jest punktualnie godzina 9. Dzień dobry. Mam nadzieję, że ktoś po drugiej stronie radia w ten niedzielny poranek jest. Nawet jeśli słuchacie lekkim krokiem z łóżek, bardzo dobrze. Zapraszam do 12.
0: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
1: I co, przyszła taka prawdziwa jesień. No to teraz jesieniary i jesieniarze, to jest nasz czas. Arlo Parks i Louis and the Yakuza. I'm sorry. Tak zaczynamy.

Smooth i Twiggy. 6 minut po 9. Wy leżcie w łóżeczkach, jeżeli potrzebujecie. Ja łóżeczkę opuściłam dzisiaj o 7 rano i było mi bardzo smutno, ale już przygotowałam sobie pierwszą kawę, więc mam zamiar przynajmniej dwie wypić w waszym towarzystwie. Natomiast teraz przystanek Kraków i trzymanie kciuków za tych, którzy dzisiaj biorą udział w półmaratonie w Krakowie. 20 500 biegaczy, trasy, które przebiegają ulicami Krakowa i meta w Tauron Arenie. Taki jest plan i nadeszła ta wielka dla wielu niedziela. 11 października to dzisiaj 12 PKO Krakowia Półmaraton Królewski, ale oprócz tego Czaniecka Piątka, czyli są też tacy, którzy biegną na 5 km. Wielka biegowa arena. No teraz w stolicy Małopolski pewnie tak jest. Co ciekawe, do startu w tym 12 półmaratonie królewskim zgłosiło się 18 tysięcy osób z 65 krajów. Natomiast ta Czaniecka Piątka zebrała 2500 uczestników i ci wszyscy, którzy nawet pójdą kibicować, może w przyszłym roku wezmą udział, tylko tam też liczy się kolejność zgłoszeń, bo prawda jest taka, że już kilka tygodni przed startem wszystkie zgłoszenia były wyczerpane, zapełnione. Tak więc Kraków, trzymamy kciuki, trzymamy też kciuki za tych, którzy dzisiaj będą mieli na przykład problem z przejechaniem przez niektóre ulice Krakowa, ale tu jest akurat lekcja wyrozumiałości. W to trzeba się uzbroić i najlepiej sprawdzić, żebyście wiedzieli co i jak. Tym bardziej, że biegacze pobiegną m.in. przez Rynek Główny i Sukiennicę, Zamek Królewski na Wawelu, Bazylikę Mariacką, Kładkę imienia ojca Bernatka, Błonia czy krakowskie stadiony piłkarskie. No to proszę zadbać o to, żeby wasze mięśnie i wasze nawodnienie, wszystko było gotowe. Trzymamy kciuki i życzę życiówek tak zwanych. No a jeżeli okaże się, że dajecie znać z Krakowa, co tam w związku z półmaratonem, no to na pewno też tą informacją jeszcze do 12 będę się dzieliła w Czelizat. Come home to me, Leon, już teraz.

0: The Sofa, czyli Wolf Alice na naszej antenie. Nie wiem, czy ta informacja z zegara jest wam potrzebna, ale jest 17 minut po 9. Umówiliśmy się, że wy nie wstajecie, a my gramy najlepiej jak potrafimy. I skoro tak fajnie poszło nam w tym Krakowie i już wiem, że niektórzy dzisiaj startują i dali znać i trzymamy te kciuki, no to jeszcze tylko jeden malutki wątek. Dzisiaj nadal można pójść do Muzeum Narodowego w Krakowie za piątaka, dlatego że to są 147 urodziny Muzeum Narodowego właśnie tam i zamierzają świętować. O godzinie 12 oprowadzanie kuratorskie po Muzeum Biograficznym Józefa Czapskiego, gdyby ktoś miał ochotę, a o godzinie 14 oprowadzanie, również kuratorskie, po wystawie czasowej cenne, najcenniejsze dzieła z Biblioteki Książąt Czartoryskich. Podpowiadam, bo pójść do muzeum za piątka jest całkiem miło. I jeżeli nie macie planów, a jesteście właśnie tam, to skorzystajcie z tej podpowiedzi. Gramy dalej. Pet Shop Boys w remiksie Boy Harsher. New London Boy.
1: I remember wondering

0: Przez to, że znam historię tego numeru, to za każdym razem on sprawia, że człowiek się tak potrafi zatrzymać. I dobrze, bo to jest o tęsknocie. Ogromnej. Już nigdy nie spojrzę na morze. Paula Roma przed momentem, a za chwilę tak delikatnie zacznę was wprowadzać do książki, którą przyniosłam. A że znowu przyniosłam jedzeniową, taką grubą, dużą. To sobie trochę pozaglądamy, ale oprócz tego oczywiście będę przeplatała to wszystko wiadomościami, które mogą nam trochę jeszcze zaplanować weekend, a oprócz tego sprawić, że oderwiemy głowy, bo umówmy się, ten tydzień nie był łatwy, szczególnie mam na myśli nas rodziców, dzieciaków szkolnych i tego, co działo się, wszyscy wiemy, wokół czego. Łatwo nie było i łatwo może jeszcze nie być przez najbliższy czas, dlatego mam nadzieję, że wspólnie będziemy sobie jakoś dzisiaj sprawiali, że ta niedziela może będzie odrobinę lżejsza. Wracam do was za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
2: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
2: Po reklamie.

54 Ultra i Tell Me. 9:37. Małym wstępem do jedzenia będzie teraz krótka opowieść, tak zwana z życia, ale od razu rzucę hasło. Fani ziemniaków, chociaż w różnych częściach Polski mówi się różnie, więc powinnam powiedzieć, a może fani kartofli, albo jeszcze inaczej. To jest pytanie do Was takie zachęcające, nawet jeżeli jeszcze leżycie w tych łóżkach, o których powiedziałam na samym początku, to może chwycicie telefon i dacie znać. Bo co dom, to inne pire albo piure, bo niektórzy mówią piure z ziemniaków. I tak, temat jest taki niby błahy i na co dzień nikt się nad tym nie zastanawia, ale ja jako rodowita Wielkopolanka i człowiek wychowany na ziemniakach, mam swój sposób na pire i ja na przykład jak robię, to robię z dodatkiem, a chociaż to można powiedzieć z udziałem. Dużo masła i najlepiej śmietana. Są tacy, którzy wolą zrobić z jogurtem, no bo lżej. Wiadomo, że te ziemniaki z dodatkiem masła i śmietany podwajają, jeśli nie potrajają na przykład swoją liczbę kalorii, ale nie ma to dla mnie większego znaczenia. Natomiast wczoraj i w ogóle to był składnik, który zdominował. Jadłam koreańskie jedzenie i z ciekawości spróbowałam takiego koreańskiego pire z ziemniaków. I okazało się, że to jest bardzo, ale to bardzo słodkie. I na końcu zapytaliśmy, o co chodzi, że dlaczego to jest takie słodkie. I okazało się, że one są z dodatkiem majonezu, jajka i pieprzu. Naprawdę były słodkie. Na końcu miały w ogóle taki oranżatkowy posmak. Nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, ale cały czas zachodziłam w głowę, jak to jest, że ono jest aż tak bardzo słodkie. Sądziłam, że może z dodatkiem miodu na przykład. No sposoby są różne. I nigdy nie dodałam jajka do pire z ziemniaków. Ale rzuciłam teraz. Znaczy podpowiadam tym, którzy na przykład chcieliby spróbować faktycznie dodać majonez i jajko oraz pieprz, może to zmienia ten smak, może sprawia, że ta słodycz ziemniaków jest taka totalnie wybita, a może macie swoje niezawodne sposoby i się podzielicie, to wtedy ja z przyjemnością będę testowała, bo ziemniaków u mnie nigdy nie brakuje. A jeżeli są po drugiej stronie również fani kartofli, to super, jest nas więcej przynajmniej. 9:39. Żebym się nie zagadała, to zagramy. Tak musiałam wejść jakoś w ten temat kulinarny, bo książkę też mam dzisiaj ze sobą kulinarną. Taką powiedziałabym, że całkiem poważną. Ale to za chwilę, bo teraz Blauka i Kiks.

Step Deep, Kate Burns. Tak jak słyszeliście, to jest nowy numer na naszej antenie, więc z pewnością w najbliższym czasie będziecie słyszeli go regularnie. Mamy nadzieję, że się podoba. Za 12 minut będzie 10. Uznałam, że te niedziele są o tyle fajne, że w niedzielę w radiu po pierwsze nikogo nie ma. Jest totalny spokój. Po drugie, jak już człowiek tak usiądzie do mikrofonu i wszystko już zaplanował do godziny 12, to jest doskonały czas, żeby na przykład nadrobić różne lektury. I tym sposobem za każdym razem w niedzielę będę sobie przynosiła kolejną książkę, którą bardzo chciałabym przeczytać, a na przykład w tygodniu jakoś rozczytuję inne. Jeżeli jesteście fanami jedzenia i fanami historii i na przykład od książek takich teraźniejszych, kulinarnych, wolicie te, które gdzieś tam opowiadają pewną historię, to pamiętajcie o tym, że jest wyjątkowa książka. Historia naturalna i moralna jedzenia. To jest taka przeprawa przez to, jak to wszystko działało, skąd się wzięło, skąd przywędrowało, dlaczego tak, a nie inaczej. Dobrze się to czyta, jeżeli ktoś naprawdę lubi wiedzieć więcej, trochę więcej się pozastanawiać. Będę sobie jeszcze do niej nieraz pewnie wracała, ale ja sama sobie rozczytuję teraz pomiędzy tak zwanymi wejściami radiowymi, więc jak złapię coś ciekawego, to na pewno wam przekażę. This Body już teraz. My słyszymy się punktualnie o 10:00.

0: Chill Out. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
3: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
2: Pomogą mi z tym wszystkim?
3: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
2: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
3: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
2: Idealnie. Rezerwuję.
3: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

0: Zabaw się na Chill Out. Lekkim krokiem w Chili Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
1: Myślę, że ta audycja nazywa się tak, żebyście po 12 lekkim krokiem udali się na prawdziwy jesienny spacer. Ale dopiero po 12, okej? A jeżeli wcześniej, to w słuchawkach, na uszach.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
1: Zapraszam na kolejną wspólną godzinę.

Alec Benjamin i Follow Me. Tak gramy w niedzielne przedpołudnie lekkim krokiem w Chili Z. A ja tylko przypominam, że wszystko to, co na bieżąco warto wiedzieć odnośnie do tego, co dzieje się na naszej antenie, oprócz tego, że jest oczywiście strona internetowa chiliz.pl, która mi aktualnie nie działa, ale tutaj dzisiaj są jakieś małe takie fikusy, mam wrażenie, w tym studiu się dzieją. Później to naprawimy, natomiast zaglądajcie też na nasz Instagram, bo Instagram jest takim, myślę, najszybszym źródłem tego, co dzieje się i dziać się będzie. Radio podkreślnik Chili Z. Jeśli was tam jeszcze nie było, to czym prędzej warto zajrzeć. Jest niedziela. Niedziela to jest ten dzień, w którym zazwyczaj ludzie odpoczywają. I myślę, że oczywiście są tacy, którzy odkładają telefon na niedzielę i super, wielkie gratulacje. Ale jak już będziecie coś scrollowali, to zajrzyjcie koniecznie na radio podkreślnik Chili Z. Tym bardziej, że na przykład jeszcze w związku z tym, że wczoraj był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i sporo działo się na naszej antenie w tym temacie, no to można do tego wrócić i wziąć z tego coś dla siebie, wyciągnąć jakąś dobroć, mądrość, coś, co zostanie z wami na dłużej. Radio podkreślnik Chili Z. Będzie nam bardzo miło, tym bardziej, że tam też pojawiają się wszystkie zajawki odnośnie do tego, kto gdzie pojawi się na antenie, na przykład dzisiaj. A pamiętajcie, że o godzinie 12 w każdą niedzielę panowie zapraszają do świata, w którym rozkminiają, czego pragną mężczyźni. Hope Dalla i Crazy. Już teraz.

Oni fajni razem. Dawid Podsiadło i Kasia Nosowska. Ewaniak. A Wejniak chyba, o ile dobrze pamiętam. A może mamy źle zapisane? No to naprawimy, jeżeli będzie trzeba. 20 minut po 10 okazuje się, że z niektórymi to ja już jestem w lesie aktualnie na spacerze i ściskam z całych sił tych dużych, a tych małych szczególnie. Mam teraz małe polecenie, niezależnie od tego, czy jesteście w lesie, czy nie, ale być może będziecie mieli ochotę wziąć udział w tym wydarzeniu. Fajnie, tym bardziej dla tych, którzy na przykład nie znają warszawskiej Pragi. Mówię o tej Pradze północ, a nie południe, i jest coś, co może przyciągnąć wszystkich fanów na przykład takiej prawdziwej gwary warszawskiej. Będzie okazja, żeby w niedzielę 18 października od 15 do 16.30 pospacerować. Co więcej, od razu powiem, to będzie spacer również z tłumaczeniem na polski język migowy. Więc zero ograniczeń, wybrać może się każdy, tym bardziej, że oni spacerują w ogóle po takich miejscach bez schodów. Wszystko jest dostosowane do wszystkich, totalnie wszystkich. Należałoby zarezerwować miejsce, więc jak wpiszecie sobie spacer po Pradze z gwarą warszawską, to bez problemu znajdziecie odnośnik do miejsca, w którym można sobie zarezerwować miejsce na spacerze. Zbierają się pod Muzeum Warszawskiej Pragi, od Targowej, a od razu, jeżeli będzie niepogoda, to wtedy wycieczka do Muzeum Warszawskiej Pragi, ale zakładając, że pogoda będzie. 18 października, 15, dawna i współczesna Praga. I język warszawskiej ulicy, i bazary, i podwórka, i nawet wybierzecie się na bazar Różyckiego, a tam będziecie mieli okazję poznać te najbardziej barwne postacie, które są związane z bazarem, i takie typowe kupieckie powiedzonka. Gdyby ktoś miał ochotę, no to już teraz można sobie zapisać w kalendarzu. 18 października, niedziela, 15. A myślę, że do tego czasu jeszcze powtórzymy. Magda Bauer też pewnie jeszcze będzie wam przypominała w Pogoni za kulturą. Spacerujcie po lasach, czy gdziekolwiek jesteście, i nie zapominajcie o tym, że Chilizat gra bez przerwy. Panowie z To Another już teraz. Nieco mocniej, tak do potupania nóżką. Elation.

0: Stacja. Jazzowe opowieści w Chili Zen.
1: Są historie, które najlepiej opowiada muzyka. Zaglądam za kulisy najważniejszych nagrań. Poznajemy artystów, ich inspiracje i historie, które sprawiły, że te dźwięki brzmią do dziś. Historie wielkich artystów, niezwykłych spotkań i utworów, które zmieniły oblicze jazzu.
0: Jazzowe opowieści. Już dziś od godziny 20:00 tylko w Chili Zen.
1: Zapraszam, Kamil Wrona.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

To ten pan od kawałka Dream Machine między innymi, ale nie umiem wymówić tego tytułu, więc nie będę oszukiwała albo siliła się na to, żeby za wszelką cenę powiedzieć wam, jaki jest tytuł tej piosenki. Mam nadzieję, że się podobało, a wszystko to możecie sprawdzić na chillyz.pl. Jako zodiakera, ja jestem nią, i są tacy, którzy przewrócą oczami, powiedzą, aha, znowu o tym. A jednak to może mieć wpływ na nasze życie. I nawet jeżeli są po drugiej stronie przeciwnicy tego, że w październiku również coś może dziać się w kosmosie, jak się okaże, że u was też się coś dzieje, to wtedy będzie trzeba to odkręcić. Październikowy nów. Jest połowa miesiąca, prawie. Mamy niedzielę, 11 dzień października i to już wchodzi teraz w nasze życie. Okazuje się, że pod wpływem znaku powietrza, czyli wagi, dochodzi do takiego kosmicznego odświeżenia. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że tydzień mieliśmy wyjątkowo nieciekawy, tak uważam. Jeżeli mamy z nadzieją czy też optymizmem spojrzeć w to, co dalej, no to może się przyda akurat. Chodzi o takie odświeżenie, szczególnie z naciskiem na relacje. Na zresetowanie tych złych, które kompletnie nam nie służą w życiu. I myślę, że akurat to dobrze może nam zrobić. I przemyślenie tych, które w życiu już mamy. Jeśli gdziekolwiek, ktokolwiek czuje się zablokowany, to może to jest właśnie ten moment na takie wewnętrzne i mentalne sprzątanie. I ja wiem, że te wszystkie retrogradacje to już zasłużyły sobie na szczególne miejsce w naszym języku i na różne wydarzenia w kosmosie można zrzucać różne niepowodzenia i tak dalej. Tu chodzi o totalne przemyślenie, czyli mamy pracę do wykonania, a że większość tej pracy gdzieś tam powinno się zadziać właśnie w najbliższych tygodniach, no to okazuje się, że to jest czas na ocenienie swoich relacji. Zwłaszcza jeżeli szukacie nowych osób, które mogłyby wejść do waszego życia, no to okazuje się, że najbardziej przyciągną nas te osoby, które mogą nas odzwierciedlać i dawać nam równowagę. Czyli wszystkie toksyczne postacie z naszego życia out. Nie potrzebujemy tego zupełnie. Ja wiem, że to jest trudne, bardzo, ale jakie lecznicze. I październik ma oznaczać, że jesteśmy w trakcie pięciu, uwaga, najlepsze słowo, retrogradacji planet. Nie będę tłumaczyła, jakich planet, co i jak, ale chodzi o ten cały proces. Czyli ten nów służy temu, że jest to taki delikatny bodziec w dobrą stronę, czyli pomaga nam się zastanowić, wykonać pracę i być gotowym, żeby zrobić następny krok. Czyli takie oczyszczenie i odświeżenie, szczególnie właśnie w sferze relacji, które bardzo, ale to bardzo polecam. A to Max. Ten Max, który ma swoje szczególne miejsce na naszej playliście, jest tu nie tylko z jednym utworem, ale z kilkoma. A teraz 13 minut przed 11 zaśpiewa dla was swoją ćmę.

0: Charlie XCX i Wichrowe Wzgórza. Za 7 minut będzie godzina 11, więc na jeszcze jedną wspólną godzinę przez radio bardzo serdecznie zapraszam. Będzie o pewnym wernisażu, który już niebawem w Warszawie, to dla fanów dobrej sztuki. Taki, powiedziałabym, bardzo kameralnej, ale myślę, że warto. Oprócz tego tak sobie pomyślałam, że jak już dzisiaj ta historia jedzenia i gdzieś tam historie z ziemniakami pojawiły się w tle, bo pozwoliłam sobie na takie odstresowujące tematy, to umówmy się, że po godzinie 11 będę miała dla Was książkowo-kulinarny prezent. Wyciągnęłam coś z szafy i stwierdziłam, że przekażę w dobre kulinarne ręce. Zapraszam.
1: Reklama. A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
4: dobrze być w domu.
3: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.

0: Zaprasza Dominika Biegańska.
1: Niektórzy na spacerach, niektórzy przy śniadaniu. Swoją drogą, ja też myślę już o kolejnym śniadaniu. Dzień dobry, jest godzina 11. To jest wspólna niedziela w Chili Z. Mam coś dla was w tej godzinie.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Najpierw Georgia Smith i Try Me. Za chwilę opowiem.

0: To Shayla i Kate Renata Sugar, 7 minut po 11. Lekkim krokiem w Chili Z. A teraz mały wernisaż, za chwilę mały konkurs. Ale zanim mały konkurs, to mała wizyta w Jazdowie. Tym warszawskim Jazdowie, które zachwyca swoją przepiękną, taką lekko starą, ale urokliwą architekturą. I w najbliższy piątek będzie się działo tam, jeżeli chodzi o sztukę, całkiem sporo. Jest taka wystawa, o której być może dopiero teraz się dowiecie, ale przez to, że jest dość kameralna, to tym bardziej może znajdą się chętni, którzy będą mieli ochotę wybrać się w najbliższy piątek o 18 na wernisaż wystawy 24 wtajemniczenia. I jak piszą organizatorzy na Facebooku, bo też tak starałam się mniej więcej dowiedzieć co i jak w związku z tą wystawą, to jest pomysł, który został trochę ukradziony i powstał jako opór wobec przechwycenia innej ciekawej inicjatywy twórczej przez generatywną sztuczną inteligencję, a raczej najniższego sortu AI slop, tak jak piszą organizatorzy. I tu nie chodzi o konfrontację albo piętnowanie, czy nie wiem, jakieś takie hejtowanie, zaangażowanie. Chodzi o sublimację frustracji, jak piszą, i kreatywne wykorzystanie tej energii do stworzenia czegoś autentycznego. I do tego projektu zostali zaproszeni ludzie, którzy od lat gdzieś tam tą warszawską sztukę tworzą. 24 znajomych artystów i artystek, z których większość ma doświadczenie korzystania z tarota, uwaga, w swojej praktyce rozwoju duchowego lub osobistego. No i teraz to wszystko zostało przeniesione na płótno, gdybyście mieli ochotę. 24 wtajemniczenia, wernisaż w najbliższy piątek od 18 do 22. Ta wystawa zaprasza do 23 października, ale warto prędzej, tak myślę. Za chwilę natomiast przeskoczymy do tematu książkowego, tak żebyście byli jeszcze bardziej zrelaksowani w tę niedzielę, tak żeby w poniedziałek, no, który może przynieść mnóstwo wyzwań, wejść zdecydowanie łatwiej.
1: To jest nowość

0: Piotra Gzioła i jego kawałek Wariat, doskonale znany z naszej anteny. 17 minut po godzinie 11, to teraz krótkie wprowadzenie do mojego małego konkursu, bo tak go nazwałam. Tylko muszę się skupić, a cały czas myślę, że bardzo brzydko zaparkowałam samochód i nie wiem, czy wyjdę z tego cało, ale dobra, skupienie. Wyciągnęłam z szafki takiej mojej skarbnicy książkowej coś, co fanów gotowania może ucieszyć. Mam nadzieję, że ucieszę i pytanie konkursowe pozwólcie, że zamieszczę za chwilę, znaczy myślę, że zadam je na antenie, tylko dajcie mi moment, bo jeszcze go nie wymyśliłam. Jest taka książka Niezłego Łobuza. Tego łobuza już nie ma, bo niestety nie żyje, ale zostawił nam dużo dobrego, jeśli chodzi o kulinaria. Nie tylko programy telewizyjne, nie tylko felietony, które zamieszczał w New York Timesie, czy różne inne opowieści, które pojawiały się na stronach internetowych. Mówiąc łobuz, mam na myśli Antonego Bourdaina. I przez to, że moja książka jest cała pozakreślana, dlatego że ja już czytałam to nieraz, to oddam wam taką totalnie czyściutką, zadbaną Kitchen Confidential. Ja mówiłam już o tej książce nieraz i chyba już z tego, co pamiętam, w szczypcie, czyli kiedyś mieliście okazję je zgarnąć, no ale zostały mi jeszcze egzemplarze i z przyjemnością przekażę je w dobre ręce. To jest książka, w której dużo jest brzydkich słów, od razu zaznaczam, więc jak chcecie, żeby dzieciaki zaglądały, no to tak ostrożnie. Ale nawet myśląc o tym, że wielu ludzi marzy o gastrokarierze, to jest doskonałe wprowadzenie do tego, jak może wyglądać świat gastronomii. Oczywiście trochę momentami być może przekoloryzowane, chociaż ja uważam, że i tak nie do końca. Antony Bourdain w tej książce zbieranej z różnych opowieści przeprowadza nas przez taki świat, który jest niezłą szkołą życia. I tak jak się mówi, że każdy dobry kucharz powinien zacząć od zmywaka i przejść przez wszystkie szczeble, żeby być dobrym kucharzem, tak ta teoria odnajduje tutaj swoją prawdę. Jeżeli macie ochotę, to wydanie jest w ogóle super. To jego zdjęcie na okładce. Wygląda jak łobuz, totalny. Kitchen Confidential. Teraz tak na razie zajawiłam, a za chwilę wymyślę wam pytanie konkursowe. Postaram się o jakieś trudniejsze, tak więc proszę uruchamiać maile, bo zrobię to mailowo.
1: Chili Set. U nas jesień brzmi najlepiej.

0: Autopromocja.
1: Osobiście wyszukane w Chili Z.
2: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane, oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portishead obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
1: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie.
5: Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
12: Spokojnie. Wybierz Baniak Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
11: Pomogą mi z tym wszystkim?
12: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
11: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
12: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
11: Idealnie. Rezerwuję.
12: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
13: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie.

Będę cały czas o tobie myślał. W kawałku All I Do Andy Jones. 11:36, lekkim krokiem w Chili Z, no to czas na lekki konkurs kulinarny. Tak sobie kartkuję tą książkę, którą znam i sama mam tyle w niej pozaznaczonych różnych rzeczy, że może zrobić się tak samo. Anthony Bourdain, Kitchen Confidential, wydane przepięknie. Nie wiem, czy bardziej lubię środek, czy okładkę tej książki, cały czas się zastanawiam. Więc jeżeli ktoś ma chęć, to teraz małe wprowadzenie, za chwilę pytanie konkursowe. Ja mam tak, że zawsze czytam początek, a potrafię przy na przykład kupowaniu książek przeczytać ostatnie zdanie. Jeżeli ostatnie zdanie mnie przekonuje, to biorę. Nie będę wam czytała ostatniego, chociaż jest wymowne, natomiast przeczytam wam początek. On zaczyna od tego, że przekonuje

czytelników, nie zrozumcie mnie źle, uwielbiam pracę w kuchni. W końcu do diabła nadal siedzę w tym biznesie. Jako dożywotni, klasycznie wyedukowany szef kuchni, który za jakąś godzinę będzie prawdopodobnie smażył kości na sos demi-glace i oprawiał polędwiczki w pomocniczej kuchni przy Park Avenue. Ale później jest taki rozdział, i to będzie moje odwołanie za chwilę związane z pytaniem konkursowym. Piszę o pierwszym daniu. Podrozdział nazywa się Jedzenie jest dobrem. O tym, że jedzenie to coś więcej niż tylko substancja, którą człowiek wpycha sobie do ust, kiedy jest głodny. Zupełnie jakby tankował samochód na stacji benzynowej, przekonałem się po raz pierwszy po czwartej klasie szkoły podstawowej podczas rodzinnych wakacji na liniowcu Queen Mary w jadalni dla pasażerów podróżujących drugą klasą. Zachowało się gdzieś takie zdjęcie. Moja matka w okularach przeciwsłonecznych w stylu Jackie Kennedy, ja i młodszy brat w żałośnie śliczniutkich ubrankach podróżnych, podekscytowani pierwszym w życiu rejsem transatlantyckim na pokładzie wielkiego liniowca i jednocześnie pierwszą podróżą do Francji, kraju rodzinnego przodków mojego ojca. Rozumiecie już, skąd to nazwisko. Chodziło o zupę. Zimną zupę. Jak na ciekawskiego czwartoklasistę, którego wszystkie wcześniejsze doświadczenia w tej kwestii ograniczały się do zupy pomidorowej Campbella i rosołu z kurczaka z makaronem, odkrycie było dość rewolucyjne. Opisuje to swoje pierwsze doświadczenie kulinarne, takie, które zapamiętał, i robi to w taki sposób, że człowiek robi się głodny. No i to jest moje dzisiejsze pytanie konkursowe. Gdybyście mieli opisać takie pierwsze, ale totalnie wyraziste doświadczenie kulinarne. Coś, co na zawsze z wami zostało. Pierwszy smak, pierwsze doświadczenie. Gdzie to było, co to było? Możecie tak uruchomić wyobraźnię i opisać tę sytuację. Można się rozpisywać, nawet to jest bardzo wskazane, żeby się rozpisać. Oddaję książkę w dobre ręce. Kto ma ochotę, to pisze do mnie na adres dominika@chiliz.pl. I spokojnie, nie kto pierwszy, ten lepszy. Umówmy się, że macie czas, dziś jest niedziela. Może ktoś o 16 wymyśli sobie, że chce napisać mail w sprawie tej książki. Też okej. dominika@chiliz.pl. W sprawie Kitchen Confidential czekam na wasze wspaniałe wspomnienie kulinarne. No, zobaczymy. Jutro opowiem, jak wam poszło. Jessie Ware i Romy, Lift You Up. Za chwilę coś po polsku, a później będę wam życzyła super popołudnia.

bardzo w stylu Jungle jest ten numer, szczególnie jak on tam tak dość wysoko potrafi. No ale wyśpiewał wam cały weekend na kanapie, gdybyście potrzebowali inspiracji na dzisiaj. Mrozu. Jego lepsze czasy w trasie koncertowej. Za 14 minut 12, więc zmiana warty w Chili Z. Wkraczają panowie, czego pragną mężczyźni. Będziecie się dowiadywali przez najbliższy czas. Bardzo polecam ich towarzystwo. Natomiast ja, bo tak już bardzo szybko wam idzie w te rozprawki kulinarne, jak się okazuje. Jedno przypomnienie. Adresy, proszę, proszę, proszę, bo ja też zapomniałam o tym zupełnie. Adres do wysyłki, kto chce Kitchen Confidential. Miejcie spokojnie to popołudnie, przede wszystkim korzystajcie z niego. Niedziela to jest ten dzień, kiedy warto ustawić sobie przede wszystkim głowę na cały najbliższy tydzień i na to, co nas czeka. Dzięki za dziś. Nawet słońce wyszło, więc jakoś dobrze to wszystko zadziałało. Teddy Swims i Perfect Man. Tym się żegnam i mówię do jutra, bo od 13 jutro zapraszam na przenikanie. Cześć i pa.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Po reklamie.

Przedstaw się. Na Chillout. Czego pragną mężczyźni w Chillout? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.

0: Witamy w audycji Czego pragną mężczyźni w Chili Z. Za mikrofonem
1: Mateusz Kowalski
0: i Robert Konecki. To jest audycja, w której rozmawiamy o męskości, o męskich wyzwaniach, o męskich pragnieniach, o męskich stereotypach. Staramy się je przełamywać. A z nami?
1: A z nami nasz gość, Maciej Kowalski. Cześć Maćku.
2: Bardzo mi miło, cześć.
1: Reżyser, scenarzysta, z wykształcenia lekarz, jak przed chwilą powiedziałeś. No i zaprosiliśmy cię tutaj w kontekście filmu, którego jesteś twórcą, głośnego ostatniego filmu Lalka. Ja zacząłbym od gratulacji, bo uważam, że stworzyliście niesamowite widowisko, pełne, takie skończone, i naprawdę wyszedłem z kina pod olbrzymim wrażeniem. I tak na początek chciałbym cię zapytać, czy ty się czujesz jako reżyser spełniony? Czy czujesz dumę z tego dzieła, które stworzyliście?
2: Absolutnie, tak. Czuję ogromną dumę, przy czym jest to taka duma kolektywna. No bo dziś widzę siebie jako co najwyżej dyrygenta z absolutnie przecudownej orkiestry. Więc mam taką dumę, że udało nam się to dowieść, dojechać do mety bez jakiejś kraksy. I patrząc na to, jaka jest reakcja widzów, że właśnie wchodzą ludzie z kina, że mają autentycznie łzy w oczach, że piszą do nas ludzie, którzy przyszli do kina po raz pierwszy od 10 lat i chcieli się wybrać właśnie na Lalkę. Więc jest to absolutnie cudowne, więc tak, tak, rozpiera mnie duma i wdzięczność.
1: No dobra, a powiedz w ogóle, tak jakby cofnijmy się do tego początku, jak myślałeś o pracy nad tym. Co było dla ciebie jako też scenarzysty tego filmu, co było pociągającego w tej historii Stanisława Wokulskiego? To znaczy, no to jest utwór, który jest lekturą szkolną, tak? Trochę wszyscy go znamy, znamy tę historię, ale co ciebie osobiście jakoś tak powiodło do tego, żeby stworzyć jeszcze raz taki film?
2: Składa się wiele powodów na to, ale Lalka była jedną z moich ulubionych powieści w liceum, więc sam pomysł, kiedy Radek Drabik, z którym się z nami przyjaźni od wielu lat, napisał mi kiedyś enigmatycznego SMS-a, żebym wpadł, bo ma jakiś szalony pomysł. I okazało się, że tym szalonym pomysłem jest przywrócenie Lalki na wielki ekran. No więc mnie ten pomysł absolutnie zachwycił, bo myślę, że Wokulski jest takim idealnym bohaterem filmowym, z tego względu, że kino kocha bohaterów aktywnych. Myślę, że dlatego Beckett dobrze się sprawdza w teatrze, a nie w kinie, no bo jeżeli ktoś siedzi i na kogoś czeka i ten ktoś nie przychodzi przez 2 godziny, no to w kinie po prostu umierasz z nudów. Więc kino jako medium generalnie, rzecz jasna, są odstępstwa, ale lubi bohatera aktywnego, takiego, który pokonuje trudności, a to, co jest fascynujące w Wokulskim, no to, że on połowę tych trudności generuje sobie sam. Bo jeżeli to jest bohater, który tylko pokonuje kolejną przeszkodę, kolejnego potwora, no to robi się z tego komiks. Jeżeli jest tylko egzystencjalizm i Werther i Kierkegaard, to też robi się ciężko i może to być nie jakoś tam niestrawne, więc Wokulski dla mnie jest fascynujący przez swoją aktywność i przez swój zakres. Czyli rozmawiamy o męskości i myślę, że w tej kwestii Wokulski jest bardzo ciekawym case study, można by powiedzieć. Że mamy gościa, który ma ogromny zakres intelektualny, od nauki, przez biznes, przez pracę organiczną, przez działania charytatywne, przez awanturnicze życie człowieka, który rzuca wszystko, jedzie na wojnę, żeby się dorobić, po romantyka, który ma zadumę nad światem, który każdą swoją decyzję obraca 6 razy, dzieli ten włos na 16, nie na 4, czyli ma taką z jednej strony sprawczość, a z drugiej strony bezruch, zadumę, jakąś swoją medytację, która daleko przekracza rys stereotypowego biznesmena. Czyli jak mamy taki, czyli biznesmen to jakby negatywny stereotyp, to jest gość, który po trupach idzie do celu, jest nierefleksyjny, po prostu myśli, jak zrobić interes. A Wokulski przełamuje każdy z tych stereotypów. Czyli zarówno przełamuje stereotyp idealisty, czy romantyka, który w negatywnym wydaniu jest marzycielem, który nie przetwarza swoich myśli na nic praktycznego. To się kończy na złamanym sercu i ach, czemu ten świat jest taki zły. A tu mamy gościa, który potrafi tę ideę wprowadzić w ruch, czyli on jak zakłada spółkę, to jest największa spółka handlowa w kraju, jak zakłada sklep, to jest najlepszy sklep. Jest sprawczy w tym, a z drugiej strony jest bardzo refleksyjny, tak. Więc jakoś ta jego szerokość jest dla mnie po prostu bardzo ciekawa.
1: Nawet słyszy, że w nim się miesza pozytywista z romantykiem, prawda?
2: Dokładnie tak, albo nawet bije.
1: Tak, albo bije. Wrócimy do tej rozmowy po przerwie. Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.
1: Witamy po przerwie, to jest audycja Czego pragną mężczyźni w Chili Z. Naszym gościem jest Maciej Kowalski. I Maciek, o samej lalce będziemy jeszcze dużo dzisiaj rozmawiać, ale chciałbym też pogadać o tobie i o twojej drodze do bycia reżyserem, bo nie jest ona oczywista z tego względu, że jesteś też z wykształcenia lekarzem. I to, co mnie ciekawi bardzo, to na którym etapie zdecydowałeś, że jednak zamiast w gabinecie lekarskim wolisz pracować na planie filmowym?
2: Dla mnie to była długa droga. I rzeczywiście mam dyplom lekarza, chociaż nie podjąłem nigdy pracy zawodowej, więc jestem absolutnie teoretycznym lekarzem. I to był długi, wręcz powiedziałbym wieloletni proces, bo jakoś tak w liceum pasjonowałem się fotografią, tam przez wiele lat robiłem zdjęcia, zawsze się pasjonuję literaturą, więc dojście do filmu było taką linią styczną fotografii i literatury. No i rzecz jasna też miłości do kina. I teraz mam rodzinę bardzo lekarską, wielopokoleniowe tradycje lekarskie sięgające pradziadków. I kiedy wychowujesz się w takim lekarskim klanie, czyli domyślam się, że w klanie każdej specyfiki zawodowej, jeżeli wszyscy są sportowcami, wszyscy są prawnikami i tak dalej, to na pewnym etapie wydaje się, że naturalną ścieżką jest, że po maturze idzie się w moim przypadku na medycynę.
1: No tak.
2: I jakoś takie wydawało mi się to wręcz niezbędne. Gdzieś przeczytałem artykuł o tak zwanych więzach lojalności, że nosimy coś takiego nawet na podświadomym poziomie, jakaś taka więź lojalności ze swoją rodziną i ja ewidentnie takie coś miałem, czy tak to przynajmniej odbieram. I na reżyserię dostałem się na trzecim roku medycyny i od tego momentu studiowałem dwa kierunki równolegle, więc tak z jednej strony kontynuowałem medycynę z jakiegoś takiego poczucia obowiązku, miałem indywidualny tok studiów, po jednych zajęciach jechałem na drugą uczelnię i tą medycynę, tą reżyserię byłem jakoś tak dla siebie, z własnej pasji. No i ciągnąłem te dwa kierunki przez parę lat, aż po skończeniu medycyny, no już dalej specjalizacji już się nie da robić, dzieląc tego pół na pół, poza tym też zacząłem robić dłuższe formy filmowe, więc to rozdarcie tylko się powiększało.
1: W jednym z wywiadów powiedziałeś taką bardzo fajną rzecz, że kropki da się połączyć tylko wstecz. I zastanawiam się, jak z dzisiejszej perspektywy to widzisz, czy coś z bycia lekarzem da się wnieść do bycia reżyserem? Czy te światy jakoś się przenikają? Czy potrafisz wyciągnąć z tego doświadczenia, z tego wykształcenia medycznego coś do swojej obecnej pracy?
2: Tak, tak, bardzo dużo. Tutaj disclaimer na początek, że nie polecam tej ścieżki. Jeżeli ktoś myśli o reżyserii albo o byciu lekarzem, to jakoś nie polecam.
1: W sensie, nie polecam
2: powtarzania.
1: Równolegle prowadzenia tych dwóch kierunków, tak?
2: Tak? Jakoś niekoniecznie. Jeżeli ktoś to rozważa, to oczywiście jeśli chce, to proszę, ale jakoś z własnych doświadczeń nie polecam specjalnie. Natomiast tak, myślę, że dwie rzeczy, pewnie jest więcej, ale dwie rzeczy, jakie przychodzą mi do głowy, to z jednej strony medycyna jest bardzo analityczna, I to jest coś takiego, czego kierunki artystyczne często nie mają, albo wręcz czego się boją. Czyli w medycynie generalnie od Francisa Bacona metody naukowej no jest jakaś hipoteza i teraz trzeba ją jakoś potwierdzić. Albo ją potwierdzić, albo ją odrzucić. Chcemy mieć grupę badaną, chcemy mieć grupę kontrolną, czyli mieć jakiś obiektywny standard do sprawdzenia swoich przeczuć. No bo ten lekarz powinien być empatyczny, miły i fajny, ale ostatecznie
1: no tak,
2: przepisana
1: ma wykonać swoje zadanie.
2: Diagnoza, czy przepisane leczenie, no musi być na czymś oparte. To nie może być tylko ja myślę, że niebieska tabletka, bo taki mam dzisiaj fluid, tylko jednak chcemy mieć bardzo konkret. I teraz w kierunkach artystycznych jest naturalny strach przed analizą. Tak myślę. Dlatego, że trochę nie wiadomo, skąd pochodzi to, co robimy. Każdy ma ten lęk, że kiedyś źródełko wyschło, czy wyschnie i czytałem to bardzo wielu pisarzy, scenarzystów i to tych najwybitniejszych. Pisze o tym Hemingway, pisze o tym w dziennikach Steinbeck, pisze o tym Stephen King, że jakby każdy, nawet kto ma na swoim koncie 50 bestsellerów, siada do biurka i pierwsze 5 minut ma taki paraliżujący strach, że dzisiaj już koniec. Wczoraj jeszcze się udało, ale dzisiaj koniec, źródełko wyschło. Więc każdy ma jakiś taki lęk, że nie wiadomo skąd się bierze ta kreatywność, nie wiadomo czy ona się kiedyś wyczerpie, w związku z czym przyglądanie jej się z lupą i próba mierzenia, no wiąże się z jakimś takim lękiem, że to są nie te narzędzia. A jednocześnie film jako dzieło zbiorowe, myślę, że bardzo tego potrzebuje. Że jeżeli się podejdzie do filmu tylko i wyłącznie z takim podejściem demiurga, że ja znam wszystkie odpowiedzi, absolutnie wiem jak to zrobić i nie będę niczego testował, nie będę tego sprawdzał z widzami, nie będę słuchał współtwórców, bo ja wiem lepiej, no to może komuś się to udaje, ale myślę, że często jest to przepis na spektakularną porażkę.
1: Wracamy po krótkiej przerwie.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
3: Autopromocja.
0: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami. Królewicz to międzygatunkowa podróż po muzycznych kontynentach. Saharyjski blues i austriacki elektroswing. Wielkie jazzowe wokalistki i divy soulu. Nowoczesna arabska dyskoteka i elektroniczne hiszpańskie flamenco. Królewicz. Każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z. Maciek Kulewicz. Gorąco zapraszam.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: Hej, tu IKEA! Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

0: Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.
1: Ciąg dalszy rozmowy z cyklu Czego pragną mężczyźni. W studiu z nami Maciej Kowalski. Maciej, to jest audycja o mężczyznach, jak już podkreśliłeś w poprzednim wejściu. I ja chciałbym o tych mężczyznach w kontekście pracy nad twoim filmem porozmawiać. No bo przy jednym projekcie spotkało się wielu wspaniałych mężczyzn, aktorów. I tutaj wymieniając tylko kilku: Marcin Dorociński, Marek Konrad, Andrzej Seweryn, Borys Szyc, Maciej Sztur i tak dalej, i tak dalej. Jak się pracuje w takim natężeniu takiego niesamowitego doświadczenia aktorskiego, kunsztu aktorskiego? Co dla ciebie było, pracując z tymi mężczyznami, najłatwiejsze, a co było największym wyzwaniem?
2: Przede wszystkim doświadczenie absolutnie cudowne i to z całą ekipą. I tą kobiecą, i tą męską. Doświadczenie cudowne. Wielokrotnie się czułem na tym planie, jak tak przez to, że jeżdżę na rowerze szosowym, to czułem się jak na Tour de France. W takim sensie, że masz grupowy wysiłek, że jednak jest to zespół, który działa razem. Masz absolutnie krańcowe zmęczenie fizyczne i mentalne. I takie poczucie, że danego dnia zdjęciowego, kiedy ten dzień standardowo ma 12 godzin, a czasami są to nadgodziny, więc czasami jest to 16 plus jakiś dojazd, no to jesteś 18 godzin na nogach, po czym następnego dnia masz znowu zdjęcia. No to nie jest mi trudno sobie zwizualizować odcinek Tour de France, gdzie jedziesz 200 km przez góry i masz jeszcze jakieś chore przewyższenia, przy czym dojeżdżasz na metę tego etapu, a następnego dnia masz znowu do przejechania 200 km. I trochę tak jest na planie, że ta intensywność pracy jest przeogromna, a jednocześnie jest ta duży i adrenalina, i dużo endorfin związanych z taką, że tu jest paczka przyjaciół, która pokonuje jakieś duże wyzwanie.
1: To piękne, że o tym mówisz, i też dzięki, że tak jakby wspominasz wszystkie kobiety, które były na planie, bo też ten kunszt oczywiście w tych żeńskich rolach jest też niesamowity. Ale jakby kontynuując tą rozmowę o mężczyznach, ja chciałbym taką tezę postawić i chciałbym, żebyś ewentualnie skomentował trochę na kontrze do tego stereotypu, który my w tej audycji próbujemy pokonać, że chłopaki nie płaczą. To ja bym postawił taką tezę, że chłopaki płaczą i często robią to w kinie. Zarówno na ekranie, jak i odbierając to, co widzą. I to jest moje doświadczenie. To znaczy ja oglądając takie filmy jak Lalka, to mi pomaga trochę internalizować te moje przeżycia. Jak byś skomentował tą tezę, że nas, facetów, jednak my czujemy bardzo mocno przez kino i próbujemy te emocje jakoś tak internalizować.
2: Nie, jest też tak. Myślę, że to jest bardzo, bardzo trafna diagnoza i jest to zastanawiające, dlaczego kino w ogóle nas tak porusza. Dlaczego w ogóle jako medium jest to poruszające? No, że jest ta iluzja, 24 klatki na sekundę, rusza się fajnie. 150 lat temu cieszyło nas, że tramwaj wjeżdża na stację i już jest super. Po czym jesteśmy tak przesuceni bodźcami wszelkiego rodzaju, a jednak okazuje się, że przyjście do kina na niespełna 3 godziny dalej coś w nas wywołuje i to wywołuje jakieś duże przeżycia. I myślę, że rola kina jest bardziej emocjonalna niż intelektualna. No bo to w literaturze, czy to faktu, czy fikcji jest przestrzeń, żeby się zatrzymać, żeby to zrobić to swoim tempem, czasami odłożyć książkę, jeżeli ona jest zbyt challenge'ująca, czasami pójść wolniej, wrócić do jakiegoś rozdziału. No, a kino nie daje tej szansy. Ono pędzi 24 klatki na sekundę, nie zatrzymuje się, tych bodźców jest dużo. W związku z czym, jeżeli film jest mocny i wsiadasz do takiego wagonika, jak w rollercoasterze, i nie możesz zaciągnąć hamulca. No, on już jedzie jakimś tam torem, więc myślę, że te filmy, które nas poruszają, zabierają nas w te miejsca, gdzie być może nie zawsze mamy ochotę iść. I to fajnie, jeżeli jest moment na luz, jest moment na humor, jest moment na relaks, a potem jest moment na jednak jakiś zjazd wagonikiem, w którym robi się trochę goręcej. I rzeczywiście kino jest taką bezpieczną przestrzenią. Jest ciemno, są inni ludzie, jeżeli widzisz, że ktoś inny się wzrusza, to jakoś łatwiej się z tym utożsamić, no bo jednak jesteśmy stadnymi stworzeniami, więc bardzo się cieszę, że lalka tak działa, więc to, co mówisz, że cię to poruszyło, strasznie mnie to cieszy, bo w procesie montażu z montażystą Przemkiem Chruścielewskim, przewybitnym, wielokrotnie mieliśmy taką sytuację, że składamy jakąś sekwencję, podkładamy muzykę, oglądamy ją po raz dziesiąty, po czym oglądamy ją i mi się szklą oczy, patrzę na Przemka i mu się szklą oczy. I masz taki sobie... Czy myśmy do reszty postradali zmysły, że na własnym filmie, który jest jeszcze niegotowy, oglądamy to scenę po raz dziesiąty, jeszcze coś tutaj się dzieje. Więc potem w momencie, kiedy oglądamy to zresztą ekipy i to też ich porusza, a potem porusza to widzów, no to nie ma wyższej satysfakcji.
1: To jeszcze raz gratulacje i wracamy do tej rozmowy po przerwie.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.
1: To jest ciąg dalszy rozmowy z cyklu Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Z nami w studiu Maciej Kowalski. To jest audycja o mężczyznach, o męskich wyzwaniach, o męskich pragnieniach. Ja mam takie poczucie, miałem oglądając twoją lalkę, że Wokulski, główny bohater, cały czas stara się wypełnić jakąś pustkę. Czy to poprzez zakładanie kolejnego biznesu, czy to poprzez wyjazd na wojnę w celu wzbogacenia się, czy to poprzez w końcu, no właśnie, staranie się o rękę Łęckiej. I jak ty, jako lekarz, zdiagnozowałbyś ten taki główny problem Wokulskiego, jeżeli możemy to nazwać problemem, takie wyzwanie jego?
2: Jakbym zdiagnozował. Wiesz, przede wszystkim mam taką konstatację, że w emocje medycyna jest bardzo słaba. I część lekarzy jest bardzo empatycznych, część nie jest zupełnie empatycznych. Przynajmniej jak ja byłem na studiach, to zupełnie się tego nie uczyło. Zupełnie to nie było przedmiotem zainteresowania. Cieszę się, że tak czytasz Wokulskiego. Ja również tak na niego patrzyłem. Czytając książkę, potem pisząc scenariusz, że miałem wrażenie, że jest to gość, który próbuje zasypać jakąś pustkę. Próbuje się w czymś zatracić, żeby to coś wypełniło go w pełni, więc próbuję w nauce, ale kiedy chce się zająć nauką, to nie wystarczy mu popchnąć naprzód jakiś fizykę, chemię, czy matematykę, czy cokolwiek, tylko on od razu chce stworzyć perpetuum mobile. I wydaje mi się, że to jest trafna obserwacja u Prusa, że często naszym pragnieniem nie jest kolejny sensowny krok, tylko od razu perpetuum mobile, od razu absolutne ekstremum. W momencie, kiedy zakłada spółkę, to też jest to największa spółka, która ma zmienić losy kraju, która ma napędzić całą gospodarkę. I w momencie, kiedy się zakochuje, to też można by to nazwać limerencją, to też jest to szaleńcza, wielka miłość, która ma wypełnić go egzystencjalnie. I okazuje się, co nie jest jakimś wielkim odkryciem, ale łatwiej się o tym czyta, niż robi to we własnym życiu, no, że próba wypełnienia egzystencjalnej pustki czymś zewnętrznym, no zawsze kończy się rozczarowaniem. Tego zawsze jest za mało. Tego sukcesu jest za mało, tej miłości jest za mało, tego biznesu jest za mało.
1: Albo to się wyczerpuje w którymś momencie, prawda? No właśnie, ja miałem takie poczucie, że on cały czas nie potrafi się poczuć wystarczającym. I my w naszej pracy nad męskością, ale też pracy po prostu z mężczyznami, też podczas męskich kręgów, wielokrotnie się spotykamy z tym, że my faceci dążymy cały czas, tak jak Wokulski, do tego, żeby coś jeszcze zrobić, żeby coś jeszcze osiągnąć, żeby poczuć się tym wystarczającym. Czy ty masz jakieś takie doświadczenie ze swojego życia, że wpadłeś w coś takiego, albo czy widzisz coś takiego dookoła w facetach?
2: Pewnie, że tak. No miałem to przez bardzo wiele lat i też nieraz byłem na terapii. Był to też dla mnie długi proces i myślę, że sam fakt, że ciągnąłem tak długo medycynę i reżyserię, to też była taka próba spełnienia wszystkich oczekiwań, czyli że nie mogę pójść za swoimi marzeniami, bo mam te wypowiedziane czy niewypowiedziane oczekiwania, że również muszę mieć szóstki z tej innej dziedziny. I jeżeli mam jakąś lojalność do medycznego klanu, że ja też ją będę wypełniał, to tutaj też muszą być same szóstki, a jednocześnie gdzieś to mnie nie wypełnia, więc szukam czegoś, gdzie jest to moje marzenie, więc to rozdarcie i próba osiągania samych szóstek i samych medali, które w ten sposób nadadzą nam wartość, myślę, że jest to bardzo uniwersalne doświadczenie i bodajże też nie dlatego Wokulski tak mocno z nami rezonuje do dzisiaj.
1: Powiedziałeś też coś takiego, że według ciebie lalka nie jest o klęsce, a o mierzeniu się z własnymi demonami. Rozumiem, że miałeś na myśli Wokulskiego. I to mnie ciekawi. Twoje takie widzenie jego, że mimo wszystko on nie ponosi klęski, tylko no, w pewnym sensie rozwija się, tak? Czy dobrze to interpretuję?
2: Tak. No, Prus zostawił lalkę, zakończył ją w sposób otwarty, czy nie wiadomo, czy Wokulski, spoiler alert, przeżył, czy nie przeżył. Wiadomo, że jest wybuch, wiadomo, że że skała, na której kiedyś wyrył wiersz Mickiewicza, myśląc o Izabeli, że go detonuje. Nie znaleziono fragmentów ciała, nie znaleziono krwi, gdzieś jest list Suzina, że go widział w Paryżu, czyli jest zostawione, to jest tutaj tajemnica zostawiona i film tego też nie rozstrzyga. Natomiast tak jak

0: Na planie rozmawialiśmy o tym, jak kto sobie to wyobraża, no to ja w tym widzę jednak zakończenie pozytywne. Dla mnie on tam się nie wysadza, tylko wysadza jakieś kajdany przeszłości, którego więziły, czyli ma taki swój rytualny gest zerwania się z jakiegoś obciążenia. I ja raczej widzę w Wokulskim człowieka, który odnalazł to, czego szuka, albo raczej ściągnął z siebie jakieś brzemię egzystencjalnej pustki, którą próbował wypełnić czymś.
1: Dzięki, Maćku. To była audycja pod tytułem Czego pragną mężczyźni? Naszym gościem był Maciej Kawalski i dalszego ciągu naszej rozmowy posłuchacie w serwisach streamingowych na Spotify, YouTube oraz na Chilli.z. Do usłyszenia.
2: Chilli.z. Nastaw się na chill out. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
10: Bo nie mam żadnych objawów.
11: Bo nie mam czasu.
12: Bo boję się diagnozy.
13: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
14: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
9: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
21: Tak, a co?
20: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
21: Już robię drugą.
20: Na komputer.
21: Już biorę pożyczkę.
20: Na co?
21: Na komputer, moje ty szczęście.
22: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Aliorbank albo nic.
22: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.

0: harmful.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Od poniedziałku do piątku. Od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem.

0: rozliczeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
5: dobrze być w domu.
4: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Po reklamie.

0: reklama.
1: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
2: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
1: Pomogą mi z tym wszystkim?
2: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
1: Ach, brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
2: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
1: Idealnie, rezerwuję.
2: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Your Bank.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chill Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Chill Z. Pogoda.
2: Niedziela pochmurna prawie w całym Polsce, zachmurzenie duże z rozpogodzeniami tylko w Polsce centralnej. Za oknem od 12-13 stopni na północy do 14-15 stopni w centrum kraju, tyle pokazują stołeczne termometry. 14-16 stopni na południu w Katowicach i Krakowie. Wieje wiatr południowo-zachodni. Ciśnienie cały czas na huśtawce, a sytuacja Biomateo nie wpływa korzystnie na nasze samopoczucie.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: To jest 11 dzień października, wy słuchacie Chili Z. Nasz plan na udane popołudnie? Robić wszystko, żeby czas nie przeleciał nam przez palce, żeby spędzić go po prostu pożytecznie i miło, niezależnie od tego, co to pożytecznie dla nas dzisiaj oznacza. Czy to oznacza, że wybieramy dzisiaj koc, kanapę? No, czy może szukamy czegoś, co ukoi nasze skołatane nerwy? A może wprost przeciwnie, potrzebujemy wrażeń? Ze swojej strony obiecuję, że dla każdego znajdzie się coś ciekawego.
0: Odbicia kultury w Chili Z.

To jest Radio Czyli Z i nasz sposób na właśnie udaną jesień, bo są takie piosenki jak ta, jak Summer Song, których najlepiej słucha się właśnie jesienią. Kiedy lato trwa, my nawet nie zastanawiamy się, za czym możemy tęsknić. No i dopiero teraz, gdy dużo wcześniej robi się ciemno, gdy temperatura spada, zaczynamy rozumieć bardzo wyraźnie, że lato to jest coś dużo więcej niż tylko pora roku. No, że to raczej stan ducha, żeby nie powiedzieć stan zakochania. No i o takim lecie śpiewa Ray w utworze Summer Song. No i jest tam wszystko, za co kochamy muzykę tego kanadyjskiego projektu. Jest delikatność, jest zmysłowość, jest miękki tembr głosu, no i melancholia, która przecież nigdy nie potrzebowała przesadnie wielkich słów. Ta piosenka o próbie zatrzymania chwili, gdy już wiemy, że nie będzie trwała wiecznie. Zresztą lato od dawna jest jednym z ulubionych bohaterów muzyki popularnej. I co ciekawe, bardzo często występuje w takich, wiecie, nostalgicznych, smutnych kawałkach. Lana Del Rey w Summertime Sadness sprawia, że lato jest metaforą miłości, gdzie euforia i poczucie straty idą pod ręką, są ze sobą w parze. Potem Childish Gambino w Feels Like Summer otula słuchaczy leniwym, słonecznym brzmieniem, ale też pod powierzchnią ukrywa niepokój o świat, który zmienia się szybciej niż chcielibyśmy zauważyć. No i na koniec jeszcze absolutny klasyk, czyli Indian Summer zespołu The Doors. Krótka, szeptana ballada, która właśnie brzmi jak takie ostatnie ciepłe popołudnie przed nadejściem chłodu. No a jeszcze dalej jest przecież Summertime George'a Gershwina, napisane w 1934 roku. Jedna z najczęściej interpretowanych melodii XX wieku przez najlepszych, przez Ella Fitzgerald czy Louisa Armstronga. A to już So Cool, Ruben James. To jest nasz sposób na udaną jesień w Czyli Z.

0: Bardzo doceniam, kiedy muzyka jest właśnie dociążona w taki mocny, bardzo energetyczny sposób. To Mija na antenie Radia Chili Z. A ja chciałabym Was zachęcić, no właśnie, do takiego trochę powrotu do przeszłości i do tego, żebyśmy wspólnie zdecydowali się wsiąść do wehikułu czasu. No bo wyobraźcie sobie taką polską superprodukcję, to znaczy prawdziwe okręty wojenne, setki statystów, sceny kręcone na pełnym morzu i rozmach, którego nie powstydziłoby się współczesne kino przygodowe. No wszystko to w 1927 roku. Mowa o Zewie Morza Henryka Szaro, czyli filmie, który powstał zaledwie kilka lat po odzyskaniu niepodległości i miał pokazać, że młoda polska kinematografia potrafi zrealizować niemożliwe. Jest miłość, zazdrość, jest morska przygoda i są wielkie marzenia. I co najciekawsze, film niemy wcale nie będzie niemy, no bo zanim kino nauczyło się mówić, doskonale wiedziało, jak grać. Filmom towarzyszyli pianiści, zespoły, czasem nawet całe orkiestry i właśnie do tej tradycji wrócimy dzisiaj w Warszawie. Niedługo, bo o 16 w Domu Kultury Świt Zew Morza właśnie zobaczymy z muzyką wykonywaną na żywo przez Marcina Pukaluka, a seans poprzedzi wprowadzenie historyka kina doktora Michała Pieńkowskiego. Wstęp jest bezpłatny, więc jeżeli zastanawiacie się, co robić, jak spędzić to popołudnie, to oczywiście można zostać z nami z Chili Z, to rozwiązanie zawsze rekomenduję, no ale można właśnie powiedzieć sobie ahoj, no i cała naprzód.
1: Nastaw się na Chill Out. Autopromocja. Zamknij oczy. Posłuchaj miasta, które jesienią brzmi trochę inaczej.
2: Kroki na mokrym chodniku, szelest płaszcza. Dodaj muzykę, która otula. Słowa, które inspirują. Historie, których chce się słuchać.
1: Z codziennych chwil tworzymy jesienny nastrój. Radio Chili Z. Malujemy dźwiękiem.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
17: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
17: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
17: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
17: Na co?
14: Na komputer, moje ty szczęście.
18: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
19: Aliorbank albo nic.
18: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.

21 gram i tu i teraz, czyli muzyczna podróż do czasów, gdy na parkiecie królowały żywe instrumenty, no a dobry groove to był wystarczający powód, żeby zapomnieć o całym świecie. W Chili Z było coś dla ucha, czas na coś dla podniebienia. Co jadł Saddam Hussein, gdy wydawał rozkazy, od których zależało być lub nie być dla tysięcy ludzi? Co trafiało na talerz Pol Pota, gdy niemal 2 miliony mieszkańców Kambodży umierały wskutek jego zbrodniczych rządów? I czy dobrze przygotowany obiad może wpłynąć na dyktatorskie decyzje? No przyznaję, to brzmi trochę jak początek makabrycznej książki kucharskiej, no ale to przede wszystkim punkt wyjścia dla jednego z najbardziej intrygujących dokumentów tegorocznego warszawskiego festiwalu filmowego. Chodzi o film Jak nakarmić dyktatora, film Andrew Neela, oparty na głośnym reportażu polskiego dziennikarza Witka Szabłowskiego, który zresztą przez kilka lat podróżował po świecie i szukał ludzi, którzy gotowali dla największych tyranów XX wieku. No i dotarł do kucharzy Saddama Husajna, Fidela Castro, Pol Pota czy Idi Amina. Pytał o potrawy, o kulinarne kaprysy, o to, co działo się za zamkniętymi drzwiami, gdy po drugiej stronie tych drzwi zapadały decyzje zmieniające losy świata. Głód, apetyt, ulubione smaki. Ta perspektywa zawsze jest bardzo niepokojąca, no bo kucharz widzi takiego człowieka z bliska. On przecież wie, kiedy jest zdenerwowany, co poprawia mu humor, a czego po prostu nie lubi. A czy ta bliskość oznacza władzę, to już jest inne pytanie. Zresztą film Neela stawia właśnie pytanie o moralną odpowiedzialność tych, którzy obsługują system przemocy, choć sami decyzji politycznych z oczywistych powodów nie podejmują. Jeszcze raz

Gorąco polecam ten film, naprawdę daje do myślenia. Jak nakarmić dyktatora? To jest film, który zobaczymy na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Pierwszy pokaz o 21:00 w Kinie Atlantik. Już jutro można sobie to szybko zanotować. No i to jeszcze raz skłania mnie do takiej refleksji, że wiecie, taką naprawdę wielką historię poznajemy nie z dokumentów, przemówień, podręczników, a przynajmniej nie tylko, no bo czasem po prostu prozaicznie wystarczy zajrzeć do kuchni.

nasze kolejne antenowe spotkanie. Chciałabym zacząć od takiego, na dobrą sprawę, chyba nawet wzruszenia, no bo są takie głosy, które rozpoznajemy po kilku sekundach. I Brittany Howard zdecydowanie ma jeden z takich głosów. No, słychać tam coś absolutnie osobistego, czyli taką zdolność opowiadania o emocjach bez nadmiernych ozdobników. A my dzisiaj w kuchni dyktatorów już gościliśmy, ale to tylko zaostrzyło mój apetyt, bo jest trochę tak, że literatura i kino od dawna przekonują nas, że jedzenie służy czemuś dużo więcej niż tylko zaspokajanie naszych potrzeb. No i skłaniam się tutaj ku klasyce, ku uczcie Babette. To jest film nagrodzony zresztą statuetką Oscara, gdzie francuska kucharka przygotowuje kolację dla mieszkańców takiej niewielkiej i bardzo religijnej, surowej wspólnoty. No i dziś coś niezwykłego, bo ci wszyscy, którzy przez lata tłumili emocje, nagle zaczynają ze sobą rozmawiać, wybaczać, odzyskiwać radość życia. No i jedna kolacja staje się niemal takim aktem pojednania. Potem Proust w poszukiwaniu stranconego czasu zanurza Magdalenkę w herbacie, no i nagle smak otwiera przed nim cały świat zapomnianych wspomnień. Myślę, że to jest jeden z najsłynniejszych momentów w historii literatury. No i też dowód na to, że pamięć nie zawsze potrzebuje słów. Do tego dochodzą jeszcze przepiórki w Płatkach róży, gdzie emocje bohaterki dosłownie przenikają do przygotowanego przez nią jedzenia, a każdy, kto je spożywa, zaczyna odczuwać miłość, smutek, pożądanie. No, kuchnia to prawdziwa magia. I mnie to w ogóle nie dziwi, że część ważnych rozmów odbywa się właśnie przy stole. No przecież jeżeli chcemy kimś się zaopiekować, o kogoś się zatroszczyć, no to zaczynam od tego prozaicznego pytania, a mianowicie, czy po prostu coś zjesz? Pamiętajcie o tym pytaniu, ono może otworzyć niejedną kuchnię i przede wszystkim, wiecie, no, niejedno serce. Love We Found, Bob Moses, to jest nasz sposób na udaną jesień w Chili Z.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie.

0: Lisette. Pogoda.
1: Szczęście mają tylko mieszkańcy centralnej Polski. Tutaj są szanse na przyjaźń, a zresztą doskonale widać to za oknem, jak słońce bawi się z chmurami w kotka i myszka. I co z tego wynika? No na termometrach nieśmiała jest ta sytuacja. 13-14 stopni. Na południu kraju stopni 15, z kolei na północy 11-12. No początek tygodnia też zapowiada się chłodny i wilgotny, ale spokojnie będzie lepiej.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Oczywiście jest szansa na to, że będzie cieplej, będzie lepiej, to widać w prognozach, ale te kulturalne prognozy, no można powiedzieć, że są bardzo, bardzo gorące, bo trzeba przyznać, że jesień właśnie jest takim czasem dla kultury. Nowe premiery, wernisaże, wydarzenia, festiwale, no kolorowe zawrócą głowy. Czemu poświęcać swoją uwagę, nad czym warto się pochylać, co dobrze by pozostawiło w nas ślady? Na ten temat będziemy dziś rozmawiać na antenie.
0: Odbicia kultury w Chili Z.
1: No, czy można lepiej zacząć godzinę? Nie sądzę. Nasze muzyczne wybory to są kolejne rekomendacje, którym po prostu możecie zaufać.

Cause it's the only way to feel like I'm not actually me. Ależ to trafione, Charlie XCX i Camera. No bo co robić, gdy osiągnęliśmy sukces w jednej dziedzinie, ale zaczyna nas fascynować coś zupełnie innego. No czy wypada zaczynać od nowa, gdy wszyscy oczekują, że będziemy robić to, za co już nas pokochali? No z tymi pytaniami przychodzi właśnie Charlie XCX. Artystka wywołała globalną gorączkę albumem i coraz śmielej czuje się też na wielkim ekranie. I w tym kawałku zastanawia się, czy w wieku 34 lat nie jest za późno na aktorskie ambicje. Myślę, że absolutnie nie jest. Udowadnia to zresztą teledysk. Ultra ciekawe występuje tam Vincent Cassel, jeden z moich ulubionych aktorów, ale to Charlie stoi za kamerą. No i być może właśnie o to chodzi. Bo to nie jest historia o odwadze, którą właśnie jest stawanie przed kamerą, ale raczej historia o decyzji, że będzie przez nią właśnie patrzeć na świat. A ta odwaga może się opłacać. Cher zdobyła Oscara za Wpływ Księżyca. Lady Gaga zachwyciła krytyków rolą w Narodzinach Gwiazdy. No a David Bowie udowodnił, że niezwykła wyobraźnia świetnie odnajduje się w muzyce, ale równie dobrze w filmie. No zresztą Barbara Streisand poszła jeszcze dalej. Została nie tylko nagrodzona Oscarem w temacie aktorskim, reżyserskim. No i można by wymieniać. Więc cóż, trzymamy kciuki za Charlie XCX i przypominamy, że na zmianę nigdy nie jest za późno. To jest Radio Chili Z. Taki jest październik w naszym muzycznym wydaniu.

0: zrobiło się słodko? No tego nie wiem, ale ze sprawą Lanego Krawica wszystko jest możliwe. Od ponad 3 dekad udowadnia, że nie trzeba wymyślać muzyki na nowo, żeby brzmieć świeżo, no bo wystarczy funk, soul, rock'n'roll i charakterystyczna zmysłowość, jaka bez dwóch zdań wpisuje się w to, co robi na scenie. Zresztą Honey to był kawałek, który Lany Krawic nagrywał w swoim studiu na Bahamach i samodzielnie grał na większości instrumentów. A jeżeli nie widzieliście jeszcze teledysku, to warto nadrobić, bo kręcono go w niezwykłej posiadłości Pierre'a Cardin w Nicei, a inspiracją były fotografie Helmuta Newtona, więc jest elegancko, jest prowokacyjnie, jest bardzo romantycznie. No i to jest taki przykład idealnego połączenia tego, co dzieje się w ścieżce dźwiękowej pod kątem właśnie tej niewymuszonej zmysłowości i tego, co dzieje się w obrazku. No dla mnie 10 na 10 polecam Wam gorąco Lany Krawic, Honey, dzisiaj na antenie Chili Z, no ale w obrazkach. Bardzo inspirujące i przyznam szczerze, że jakoś tak podskórnie pasuje mi to do jesieni.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Osobiście wyszukane w Chili Z.
3: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portishead obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
1: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Winczewski.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do Raczy drapaczy.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Alior Bank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To kosztuje.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.

Czasem najtrudniej jest zrobić coś, co wydaje się paradoksalnie najprostsze, czyli zatrzymać się, odpocząć i wziąć głęboki oddech. I właśnie do tego na antenie Chili Z namawia nas Paula Roma. Są takie miejsca, do których wchodzimy i od razu czujemy się tam dobrze, a są inne, takie, z których chcemy jak najszybciej wyjść. No a dlaczego w jednej kawiarni potrafimy spędzić 3 godziny, a w innej po 15 minutach nerwowo spoglądamy na zegarek? Światło, kolory, akustyka, proporcje w pomieszczeniu, czasem obecność roślin, innymi słowy, wszystko ma znaczenie. Bo architektura nie jest czymś, na co patrzymy, jest też czymś, czego doświadczamy i właśnie o tym przypomina trwające w Krakowie 9. Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz. Tegoroczne hasło to jest challenges, czyli łączy dwa słowa, zmiany i wyzwania.

Zresztą jednym z najciekawszych tematów jest przyszłość Krakowskiej Wesołej, czyli dawnej dzielnicy szpitalnej w centrum miasta. Projektanci zastanawiali się, jak zmienić opuszczone budynki i otaczające je tereny w nową przestrzeń. No i Grand Prix zdobyła Katarzyna Grzesiak za projekt Meandry. Zaproponowała taki wielki park z wijącymi się niczym rzeka ścieżkami i pawilonami, których dachy wtapiają się w przyrodę. Więc zamiast kolejnego monumentalnego budynku, przestrzeń, która zachęca do spacerowania, do zatrzymania, do spotkania z drugim człowiekiem. No ale Biennale stawia też ważne pytania o przyszłość. Czy architektura może pomagać nam odpoczywać? Czy może częściej powinniśmy się zastanawiać, jak wykorzystać te obiekty, które mamy, a przestać zastanawiać się nad budowaniem nowych? W Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych można oglądać 4 wystawy, w tym jedną szczególnie ciekawą, czyli wyciągnięte z szuflady. To są pomysły architektów, które nie zawsze doczekały się realizacji. Wystawy trwają do 15 października w zabytkowym gmachu OSP przy placu Matejki 13.

0: Przeszłość należy do nas. To brzmi trochę jak hasło z motywacyjnego plakatu. No i być może, ale kiedy śpiewał im holenderskie trio Crack and Smack, no to idziemy w to. Są takie piosenki, których możemy nie słyszeć przez dekadę lub dwie, a gdy tylko pojawią się pierwsze takty, no to okazuje się, że pamiętamy każde słowo i co ciekawe, są to często utwory, które powstały przed naszymi narodzinami. No bo polska muzyka z czasów PRL-u to jest coś dużo więcej niż sentyment. Taka niezwykła historia przebojów, które przetrwały i zmiany ustrojowe, i muzyczne mody, a nawet kolejne pokolenie słuchaczy. Anna Jantar, Czesław Niemen, Manam, Zbyszek Wodecki. No, czy na pewno potrafimy rozpoznać wykonawcę po jednym fragmencie tekstu? Na stronie Chili.z czeka na Was muzyczny quiz z pytaniami. Sprawdzamy nie tylko pamięć, ale i znajomość historii polskiej muzyki rozrywkowej. Uprzedzam, można się zdziwić, jak wiele pamiętamy, albo jak wiele tylko wydaje się nam, że pamiętamy. Tak było u mnie, więc zapraszam na chili.z.pl.
1: Turn up a bit more. Thank you.

0: Teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie.
15: Bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
17: Pokaż.
16: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
17: A ile tych linii?
16: Giga.
17: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Po reklamie.

0: Cízet. Погода.
1: Parasole na pewno mogą okazać się potrzebne. W Polsce centralnej przelotne opady deszczu. Na południu kraju deszcz może pojawić się późnym wieczorem. Na północy na razie w miarę spokojnie. Temperaturowo bez szaleństw. Stołeczne termometry pokazują w tej chwili 13 stopni. Na południu kraju 14, 15, na północy 12. Co przyniesie początek tygodnia? Temperaturowo nie będzie ochłodzenia, ale o parasolach cały czas dobrze i warto pamiętać.
0: Odbicia kultury w Cheesy. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Minęła godzina 16, a ja zapraszam Was na najciekawsze wystawy, które tej jesieni można zobaczyć w Warszawie, Krakowie, Łodzi, a nawet we Wrocławiu. Nawet powiem inaczej, można będzie sobie zaprojektować taką specjalną trasę, która dotyka i dotyczy tego, co w kulturze najbardziej gorące. Na pewno trasę wokół rzeźby, wokół cielesności i wspólny mianownik tej trasy to zawsze są i będą ćwiczenia z wyobraźni.
0: Odbicia kultury w Cheesy.

Girl in Red, jak zmienić kolor z czerwonego na niebieski? No, norweska wokalistka zrobiła to dosłownie, bo przed premierą nowej piosenki, której właśnie słuchaliśmy, przemalowała słynny czerwony sweter z okładki jednego z największych przebojów właśnie na niebiesko. Zmieniła nazwę swojego instagramowego konta na Girl in Blue. A ja przychodzę do Was z pytaniem, a w zasadzie z nietypowym połączeniem cepeli sztucznej inteligencji, polskich gwiazd lat 80. i rzeźby. Jeżeli przyjrzymy się najciekawszym wystawom tej jesieni, no to nasuwa się jeden wniosek, że sztuka próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak może nam pomóc, aby znaleźć się w świecie, który zmienia się szybciej niż my sami. W Krakowskim Muzeum Narodowym otwarta wystawa Obywatelka Cepelia, która przypomina historię instytucji przez 4 dekady kształtującej wygląd naszych mieszkań, ale też wyobrażenie o ludowości i o dobrym guście. Dzisiaj w epoce masowej produkcji na nowo odkrywamy wartość rzeczy wykonanych właśnie ludzkimi rękami. Drugi trend to odzyskiwanie kobiecych historii, a w zasadzie hair story. W warszawskim Domu Spotkań z Historią trwa wystawa Meluzyny z Wielkiej Płyty. Opowiada o korze, o Izabeli Trojanowskiej, Majce Jeżowskiej i o innych artystkach, które w szarej rzeczywistości odważyły się być kolorowe, wyraziste i niezależne. Trzeci trend to jest sztuka, która próbuje oswoić trochę niepewność. W warszawskim MSN-ie za kilka dni otwiera się wystawa Rzeźba po stabilności. No i sam tytuł już wiele mówi o naszych czasach, no bo artyści zastanawiają się, jak i co tworzyć w świecie, w którym nic nie wydaje się trwałe. Z kolei w Muzeum Sztuki w Łodzi brytyjska artystka Susanna Traister bada relacje między technologią, wiedzą i władzą. Wykorzystuje motywy gier komputerowych, wirtualnej rzeczywistości, a nawet tarota. No jest w tym paradoks, bo im bardziej nasze życie staje się cyfrowe, tym mocniej sztuka przypomina o cielesności, o pamięci, o dotyku i o potrzebie bliskości. I znów polecam, abyśmy poszli do muzeum po to, żeby zobaczyć coś pięknego, ale też żeby lepiej zrozumieć świat, do którego później z tego muzeum wszyscy wracamy. Perfect Places i Lord to jest nasz sposób na udaną jesień w Chili Z.

0: My People i Amber Mark. Uwierzycie, że można czuć taką wszechogarniającą tęsknotę za czymś, czego nigdy nie przeżyliśmy? Czyli na przykład, nie wiem, za Nowym Jorkiem lat 70., choć nigdy tam nie byliśmy w tym czasie. Za Włochami z lat 60., które znamy tylko z filmów. Za czasami, gdy muzyki słuchało się z kaset magnetofonowych, nawet gdy sami dorastaliśmy już w epoce streamingu. Coś takiego istnieje, ma nawet swoją nazwę i ta nazwa to jest anemoja. No to jest nostalgia za przeszłością, której nigdy nie doświadczyliśmy. To pojęcie ma swojego autora. Stworzył je John Kenning, autor The Dictionary of Obscure Sorrows, czyli słownika emocji, dla których wcześniej brakowało nam słów. No i anemoja wyjaśnia, dlaczego oglądamy filmy na taśmie, dlaczego kupujemy winyle, wracamy do analogowych aparatów i kochamy estetykę dawnych dekad. Tęsknimy za swoimi wyobrażeniami i to jest dla mnie absolutnie interesujące. Muzyka ma taką magiczną zdolność przenoszenia nas właśnie tam, gdzie nigdy nie byliśmy. Czyli można powiedzieć, że muzyka jest taka podwójnie anemoiczna, choć tego tropu jeszcze nikt nie zbadał. Więc anemoja. Powtarzam, nostalgia za przeszłością, której nie doświadczyliśmy. Nowe pojęcie. Do zapamiętania.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Chłodny poranek i ciepła kawa.
3: Jesień to nasz wspólny czas, a my wiemy, jak sprawić, żeby brzmiała jeszcze przyjemniej. Muzyka, słowa i emocje.
1: Jesień, której chce się słuchać. Radio Chill Z. Malujemy dźwiękiem.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
16: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast
2: absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Po reklamie.

0: czy nie?
1: No pewnie, nie czekaj, Barbara Wrońska w Chili Z. Są takie dni, kiedy ciężko podjąć jedną decyzję i taki dzień jest przed nami. To będzie najbliższa środa, czyli 14 dzień października. Wtedy w księgarniach absolutny szał, ponieważ trafią trzy nowe powieści trzech dużych nazwisk polskiej literatury. Zaczynam od Olgi Tokarczuk. Na nową powieść czekaliśmy 4 lata od czasu Wempuzjonu, a Świat to za dużo to jest wyjątkowa książka, której początkiem jest powojenny Wrocław, rok 1946. No i Olga Tokarczuk wraca do tematów, które zna doskonale, czyli znów to pamięć, wędrówka, tożsamość, no i świat, którego nie da zamknąć się w jednej opowieści. Tego samego dnia Michał Witkowski zabierze nas w inną podróż. Jego substancja rozgrywa się pod koniec wieku XVIII. Arystokratyczny dwór, Krystynopol, są intrygi, pieniądze, maski, no i moralna degrengolada, a autor wraca do literackiej fikcji z właściwą sobie bezczelnością, z groteską i upodobaniem do bohaterów, którzy nie należą do tych najlepiej wychowanych. No i w końcu Szczepan Twardoch, świeżo po zdobyciu nagrody literackiej Nika za Nul, wraca z nową powieścią o tytule Waldkaus, czyli po niemiecku Puszczyk. Akcja przenosi nas na Górny Śląsk, to jest rok 1920. Kiedyś policjant, dzisiaj prywatny detektyw szuka zaginionego dziecka. Kryminalna zagadka szybko staje się jednak opowieścią o pamięci, o stracie, no i o takim świecie, który jest zawieszony gdzieś w połowie drogi między historią a mitologią. Jest coś, co łączy te wszystkie trzy premierowe propozycje, to znaczy stary świat w tych historiach się już skończył, no a nowy jeszcze szuka dla siebie formy i miejsca. 14 dzień października to jest data, którą warto zapisać w czytelniczym kalendarzu.

0: Panorama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl / zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
2: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
1: Pomogą mi z tym wszystkim?
2: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
1: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
2: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
1: Idealnie. Rezerwuję.
2: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Po reklamie.

0: Tízet.
1: Tízet. Pogoda.
2: Deszczowa piosenka w jesiennej odsłonie, tak, dokładnie to w tej chwili dzieje się za oknem. Najwięcej przyjaźni w tej chwili na zachodzie, na południu, im później tym więcej pogodowych komplikacji. Przez Polskę centralną cały czas przychodzą kolejne chmury, a one mogą okazać się groźne. Co więcej, temperaturowo w tej chwili w Warszawie 13 stopni, w Katowicach i Krakowie 14, 15, na północy 12, 13. Ciśnienie cały czas na huśtawce.
1: Odbicia kultury w Tízet. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Korzenne przyprawy, ciepła herbata, puszyste koce, do tego dobra książka, kino, które zachęca do tego, żeby wyjść z domu. Co jeszcze? No, te propozycje kulturalne, które sami sprawdzamy, bo oglądamy wszystkie filmy, o których wam opowiadamy. Czytamy książki, którymi się zachwycamy lub które nas rozczarowują, ale wtedy też zawsze 100% szczerości. Dokładnie na to możecie liczyć, słuchając Tízet.
1: Odbicia kultury w Tízet.
2: What You Dance, Leon Bridges. Bardzo podoba mi się ten klimat i ta muzyka. No, rozgrzewa od razu.

Muzyka, która koi inny jest Smith i Mr. Right. A u mnie Warszawski Festiwal Filmowy, ta impreza, wielkie święto kina, jedyny polski festiwal klasy A, trwa w tej chwili w stolicy. Można oglądać w kilku kinach 190 filmów. W większości z nich towarzyszą spotkania. Do Warszawy zjechali się twórcy z całego świata. To jest taka wyjątkowa możliwość, żeby spotkać się, żeby rozmawiać o kinie, żeby cały czas zadawać sobie pytanie, czy kino gubi widza, tak? Bo gwarantuję wam, że nie zawsze. I tu są takie filmy, które widza nigdy nie zgubią, przynajmniej takie mam wrażenie. Ink i Danny Boyle to jest jedna z moich propozycji dla was. To jest wyjątkowy film, ponieważ Danny Boyle przenosi nas do roku 69, kiedy Rupert Murdoch przejmuje brytyjski The Sun. No i tak rodzi się nowoczesny tabloid i cała medialna machina, która zaczyna wpływać na rzeczywistość. Film genialny, nie tylko ciekawy z dziennikarskiej perspektywy. Dzisiaj wieczorem zapraszam was do Kino Muzeum w MSN-ie. Tam Nepela, czyli biografia mistrza olimpijskiego Andreja Nepeli, ale przede wszystkim opowieść o cenie sukcesu, o oczekiwaniach i o prawie do własnego życia. Temu seansowi towarzyszy rozmowa z reżyserem i z operatorem, a zdjęcia do tego filmu zrobił polski, bardzo utalentowany operator Adam Suzin, a za muzykę odpowiada również polski duet, czyli Mary Komasa, Jantek Komasa, Łazarkiewicz. Ja bardzo się cieszę na to spotkanie wokół filmu Nepela i nie mogę się doczekać, kiedy go obejrzę. A co jeszcze? Między innymi Carlo Acutis, czyli Święty Milenialsów. To jest historia młodego człowieka, którego duchowość rozwija się w epoce internetu. Bardzo ciekawy początek rozmowy o religii, technologii, no i współczesnych wzorcach tego, w co wierzymy i tego, czego tak bardzo nam brakuje. Bubble to jest nasza kolejna muzyczna propozycja, 12 minut po godzinie 17. To jest nasz sposób na udaną jesień w Chili Z.

0: All Night na antenie, czyli Z. Jesień w roli głównej, a jesień coraz śmielej zagląda do okien. A wieczory robią się dłuższe, to oznacza, że zaczyna się jeden z moich ulubionych sezonów, czyli sezon na dobre historie, tyle że oglądane pod kocem. Co słychać na platformach streamingowych, na co warto czekać? Na pewno na Netflixie pojawił się Mniej obcy. To jest film inspirowany życiem Jana Borysowicza, gitarzysty Ladypunk. I to znakomita okazja, żeby wrócić do czasów, gdy polski rock był czymś więcej niż muzyką. To jest język pokolenia, to sposób wyrażania buntu, to marzenia o wolności. No i przy okazji można przypomnieć sobie, jak wiele historii kryje się za piosenkami, które większość z nas zna na pamięć. Co jeszcze? Jeżeli tęsknicie za takimi wielkimi serialowymi opowieściami, to niezmiennie warto poszukać Babylon Berlin. Tam przedwojenne Niemcy, kabaret, jazz, no i świat, który bawi się tak intensywnie, jakby dosłownie przeczuwał, że za chwilę wszystko się skończy. Znakomita ścieżka dźwiękowa, cudowna obsada, no dla mnie 10 na 10. I myślę, że to jest jeden z powodów, dla których tak lubimy seriale, no bo wiecie, żyjemy trochę cudzym życiem, a potem wracamy i całkiem możliwe, że lepiej rozumiemy też własne. No oczywiście czekamy na premierę, przed nami powroty dyplomatki z Kerry Russell, a także drugi sezon polskich matek pingwinów. Szczególne historie, mam nadzieję, że wzruszą nas, sprowokują do myślenia, zachęcą do refleksji, czyli będą działali dokładnie tak, jak wymyślili sobie scenarzyści, albo raczej wymarzyli, bo to chyba ten właściwszy kierunek.
1: Nastaw się
2: na Chill Out. Autopromocja.
1: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
3: Królewicz to międzygatunkowa podróż po muzycznych kontynentach. Saharyjski blues i austriacki electro swing. Wielkie jazzowe wokalistki i divy soulu. Nowoczesna arabska dyskoteka i elektroniczne hiszpańskie flamenco.
1: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
3: Maciej Kulewicz. Gorąco zapraszam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
13: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wschodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
16: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
15: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
17: Kolizja?
10: Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Po reklamie.

Ja przyznam szczerze, że bardzo się zasłuchałam w to hasło, co wraca jak bumerang. Ale też zaczytałam się w tej chwili. Zaczynam od cytatu: I will do anything to avoid boredom, is it the task of a lifetime? Czyli zrobię wszystko, żeby uniknąć nudy, i to zadanie na całe życie. Tak kiedyś napisała Anne Carson. No i trzeba przyznać, że konsekwentnie realizuje ten plan, no bo jeżeli jest czegoś, jest coś w zasadzie, czego nie można powiedzieć o literaturze tej kanadyjskiej poetki, no to właśnie to, że jest nudna. Anne Carson została tegoroczną laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Akademia Szwedzka doceniła jej odważną, innowatorską twórczość i ten figlarny dialog z klasyką. No i słowo figlarny pasuje tutaj jak ulał, no bo Carson robi ze starożytnością coś, czego nie uczono nas w szkole, czyli zdejmuje bohaterów z marmurowych pomników, pozwala im cierpieć, zakochiwać się, ba, popełniać błędy.

pokazuje, że między antyczną tragedią a naszym życiem jest znacznie mniej różnic niż na pierwszy rzut oka może się wydawać. Autobiografia Czerwonego, niezwykła powieść pisana wierszem. Mitologiczny potwór staje się nagle wrażliwym chłopakiem, który zakochuje się w Heraklesie i próbuje zrozumieć własną odmienność. Antyczny mit zmienia się więc w historię zaskakująco nam bliską. No i taka właśnie jest. Jeśli interesuje Was literatura, która próbuje opowiadać o stracie, to warto zajrzeć do Nox. To jest książka poświęcona zmarłemu bratu autorki, złożona ze wspomnień, fotografii, listów, trochę elegia, trochę rodzinne archiwum, a trochę próba zrozumienia człowieka bliskiego, ale takiego człowieka, którego nie dało się do końca poznać. I co ciekawe, my, Polacy, doceniliśmy Carson jeszcze przed tegorocznym Noblem, bo w 2024 roku otrzymała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta, a znacznie więcej o jej twórczości znajdziecie na chilizet.pl. Tam taki krótki przewodnik, od czego zacząć przygodę z jej poezją.

0: No i proszę, New Lady, John Mayer na antenie, czyli Z. Nasze spotkanie się kończy, ale tydzień się zaczyna, a ten tydzień obfituje w bardzo ważne wydarzenia. W piątek w Zachęcie otwiera się wystawa Aliny Szapocznikow i Nairy Bakramian z okazji setnej rocznicy urodzin Szapocznikow. 30 prac, m.in. Słynne nowotwory i Zielnik. Jestem bardzo ciekawa, jakie wrażenie zrobią na mnie te wszystkie rzeźby. Ale to nie koniec wrażeń, bo tego samego dnia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej otwiera się rzeźba Po stabilności. To jest wystawa, o której już Wam wspominałam. Też na nią czekam. Ponad 30 artystów, osób artystycznych zastanawia się, jak tworzyć w świecie, gdzie nic nie wydaje się trwałe. Te dwie wystawy to jest coś, co zdecydowanie polecam w nadchodzących dniach. To jest dobry sposób, żeby po prostu wyjść z domu. No i pamiętajcie, że czasem mniej znaczy więcej, zwłaszcza wtedy, kiedy naprawdę poświęcimy czemuś swoją uwagę. Alicja Myśliwiec-Konieczna, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się w piątkowym wydaniu programu Dobrze Zmontowane. A to już Stereophonics i Song for the Summer.
1: Open my eyes. Today's a new day. Tell myself, take my time.

0: się na Gina T-Set.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta.

0: Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
2: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Posłuchaj miasta, które jesienią brzmi trochę inaczej.
2: Kroki na mokrym chodniku, szelest płaszcza. Dodaj muzykę, która otula. Słowa, które inspirują. Historie, których chce się słuchać.
1: Z codziennych chwil tworzymy jesienny nastrój. Radio Chili Z. Malujemy dźwiękiem.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: A ty wiesz, że takiej zdrapki jeszcze nie było?
10: Pokaż.
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga.
10: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrapka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
12: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
13: Tak, a co?
12: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
13: Już robię drugą.
12: Na komputer.
13: Już biorę pożyczkę.
12: Na co?
13: Na komputer. Moje ty szczęście.
14: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Aliorbank albo nic.
14: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Świeży dań. Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
19: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
20: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
19: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
20: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
19: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
21: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Po reklamie.

0: reklama. Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.

0: Opowieści w Chili Z. Zaprasza Kamil Wrona.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Kamil Wrona z tej strony. To jest audycja Jazzowe Opowieści, a dzisiejszego wieczora mam dla Państwa dwóch wspaniałych gości w drugiej godzinie, a w pierwszej bardzo dużo perkusistów współczesnych, młodego pokolenia, saksofonistów, ale wszyscy będą skupiać się na tym, że będą trochę eksperymentować, ale nie na tyle, żeby nas skonfundować, tylko na tyle, żeby nas zainspirować. No i zacznijmy od Richarda Spavena z UK.

jazzowe opowieści w Chili Z. Za nami Shun Ishiwaka, czyli perkusista z Japonii. Bardzo dużo dynamiki, bardzo dużo takiego coltrane'owskiego grania, takiej ekspresji. Kojarzy mi się ten utwór z takim nagraniem Love Supreme, bardzo słynny krążek Coltrane'a. Bardzo free jazzowy i posiada taki motyw główny, melodyczny, który i zaczął, i skończył w tym momencie na saksofonie zespół Shuna Ishiwaki, a wcześniej również perkusista, tym razem z Wysp Brytyjskich. I tymi perkusistami będziemy dzisiaj się inspirować. Yusef Dias w utworze Chi Ave, A Love Letter to Salvador.

Yusef Dice w liście miłosnym do Salwadoru. Wybitny perkusista młodego pokolenia, również z Wysp. I w jaki sposób ja poznałem tego artystę? Ma bardzo dużo różnych wizualnych produkcji w swoim repertuarze, mianowicie ma sesje na żywo z muzykami, z zespołem w bardzo enigmatycznych miejscach, ale niesamowicie przestrzennych, na przykład na tle góry Fuji w Japonii, albo w RPA na tle oceanu. Polecam sobie coś takiego zobaczyć na jego kanale na YouTubie, Yusef Dice. A teraz Moses Yuffie Trio w utworze Chasing Light. Również taka produkcja bardziej jazzowa, czyli lądujemy w takim zamyśle, w takiej koncepcji, która jest okej, nagrana na żywo, ale w momencie, gdzie muzycy pomyśleli sobie, zróbmy tam jeszcze taką szczyptę rzeczy, których nie można na żywo zagrać. I to właśnie w następnym utworze.

Chris Potter w Chilize The Heavens in Scarlet. The Heavens in Scarlet. Bardzo Coltrane'owe brzmienie. Jest to jeden z moich ulubionych nowojorskich saksofonistów, gdyż bardzo łączy to retro brzmienie, tą dynamikę, która wiąże się z korzeniami jazzu, z tą czarną muzyką, ale bardzo mocno ekspresyjną, improwizowaną, nie dającą się przewidzieć specjalnie. No właśnie. I dlatego znów mam dla Państwa saksofonistę, tym razem Trygve Same w utworze Kyrie.

Jesus Same w utworze Kyrie, czyli Z audycja jazzowe opowieści Kamil Brana, z tej strony godzina 20:39 i jak już tych saksofonistów bardzo dużo przerobiliśmy, to czas teraz na wirtuoza gitary Julian Lush.

Julian Lass w Chili Z w utworze Aberdeen. Któż to jest ten gitarzysta? Jest to wirtuoz gitary, moim zdaniem przynajmniej. Znakomity kompozytor i improwizator. Ma na koncie współpracę z takimi artystami jak Gary Barton, John Zorn, Charles Lloyd. No i moim zdaniem doskonale odnajduje się w żonglowaniu różnymi stylami. Od jazzu przez klasykę folk aż po muzykę rockową i lekki gospel można było usłyszeć za pomocą tych organów, które były w utworze Aberdeen. I właśnie ten dar swobodnego łączenia gatunków, temp stwarza pole do tworzenia niesamowitych narracji.

Train to Kyoto, The Gut Trails. Bardzo ambientowo, bardzo przestrzennie się zrobiło, a w drugiej godzinie jazzowych opowieści mam dla Państwa dwóch wspaniałych gości, Jakub Jan Bryndal i Maciek Kądziela, więc proszę zostać z nami, a w międzyczasie Tigran Hamasyan, Fides Dua.

0: Opowieści w Chili Z. Zaprasza Kamil Wrona.
1: I zapraszam do drugiej godziny jazzowych opowieści. Teraz mam dla Państwa gości specjalnych. Maciek Kądziela jest z nami i Jakub Jan Bryndal.
2: Siemano.
3: Dobry wieczór Państwu, tak.
1: Tak, i chciałem tutaj zaproponować Państwu pewną dyskusję połączoną z muzyką na temat łączenia gatunków, a szczególnie hip-hopu i jazzu, i to nie bez przypadku, gdyż Kuba jest raperem.
2: To prawda, jestem raperem, jestem producentem, tekściarzem, ale akurat dzisiejszego wieczoru spotykamy się ze mną jako raperem i łączenie gatunków akurat o tej porze przypomina mi wywiad z raperem OSTR-em, który zresztą był prawdopodobnie pionierem w zgrabnym łączeniu jazzu i hip-hopu w Polsce. No dokładnie, właśnie. Wspaniała płyta i kiedyś Ostry był w szampańskim nastroju, kiedy udzielał wywiadu. I ten szampański nastrój udzielił mu się, kiedy odpowiadał na pytanie o mieszanie gatunków i powiedział, no wiesz, mi się to kojarzy przede wszystkim z hodowlą psów.
3: Szachmat.
2: Dokładnie.
1: Ale nie, ja bym podszedł do tego jednak trochę bardziej romantycznie, gdyż macie tutaj bardzo dużo pięknej liryki i muzycznej, i saksofonowej. No właśnie, tutaj mamy Kubę rapera i saksofonistę Maćka.
3: Maćka, który jest saksofonistą, ale się ostatnim czasem też trochę bawię bardziej w kompozytora, troszkę producenta, może bym powiedział w ten sposób.
1: Ale z wykształceniem jazzowym.
3: Ale nie, no jasne, no tutaj wykształcenie jest jak najbardziej saksofonowe. Ja się śmieję, jak gram z kimś i wystawiam fakturę za moje granie, że jest to usługa saksofonowa.
2: Bardzo ładne.
3: Na fakturce. Jakby ktoś chciał, to zapraszam.
1: Bardzo mało romantycznie powiem wam, ja tutaj może zbyt górnolotnie.
3: Złamaliśmy cię na początku.
1: Dobrze, to w takim razie zacznijmy od utworu Elektrolit.

0: utwór Elektrolit. Jakub Jan Bryndal, tak wiedziałem, że się pomylę. No właśnie, powiedzcie mi, o co chodzi w dzisiejszym jazzie z waszej perspektywy, w kontekście łączenia jazzu z hip-hopem? Jak wy to widzicie?
1: Wejdę od razu ze swoją perspektywą na to. Moim zdaniem w ogóle to czasami nie jest nawet kwestią łączenia czegokolwiek z czymkolwiek, ponieważ to są tak przenikające się rzeczy w dzisiejszych czasach. Hip-hopowcy, raperzy robili takie numery, które najbardziej w zasadzie mnie przyciągnęły do tej kultury, na samplach z jazzowych klasyków, no nie? I rzeczy takie jak The Pharcyde, Souls of Mischief, J. Dilla.
0: No właśnie, ale w Polsce jednak z zespołami,
1: tak.
0: Jeżeli chodzi o tą muzykę, to instrumentalnie to się nie działo wcześniej, aż
1: instrumentalnie
0: na tak szeroką
1: to się nie działo.
0: Skalę, tak?
1: Wydaje mi się, że wszystko przyniosło trochę, nowe pokolenia przyniosły, które już wyrosły na YouTubie, wyrosły już na muzie tak, o którym nie trzeba się starać w żaden sposób. Ona po prostu jest.
0: Low effort. Mocne słowo.
1: Ale wiesz co, nie chcę dążyć do tego, nie piję do tego, że teraz to wszystko mają i teraz nie muszą się starać, tylko że fantastycznie. W ogóle nie jest tematem dyskusji to, jak dostać się do muzy,
0: tylko
1: tematem dyskusji jest, jak to grać. Albo nawet to nie jest tematem dyskusji, tylko po prostu gramy to. Już nie rozmawiamy o tym, że bębniarz musi skołować werbel piccolo, żeby brzmieć jak Questlove z The Roots. On po prostu ma ten werbel od dawna i on nawet nie zastanawia się, że musi sobie załatwić ten werbel. Więc teraz Domi i J.D. Beck równie dobrze mogliby się pojawić.
0: Tak, którzy byli głównym punktem programu 2 tygodnie temu właśnie.
1: Szachmat.
0: Przez tą ich nową płytę.
1: I śmiem twierdzić, że Domi i J.D. Beck mogliby się wyłonić równie dobrze na Mazowszu, no nie? Być może to hot take, ale tak uważam, że po prostu w dzisiejszych czasach ludzie są już wychowani na tym, że słuchają raz MF Dooma, a raz Pharoah, Sandersa albo Coltrane'a, no nie? Więc wydaje mi się, że te rzeczy się przenikają i jeżeli kogoś kręci po prostu surowa muza, mocna muza, muza za przeproszeniem wątroby, to w zasadzie po prostu czerpie z każdego gatunku, nawet niekoniecznie to dzieląc na jakieś szufladki.
2: No dobra, to ja tu się wtrącę w słowo, tak z perspektywy jazzowego muzyka z jakimś tam stażem już, nie? Bo ja pamiętam, ucząc się jeszcze, będąc młodym jakimś tam adeptem, że było niestety coś takiego, że pewne rzeczy wypada, a innych rzeczy nie wypada, nie?
0: Teraz zaczęło wypadać.
2: Kiedyś nie wypadało robić jakichś tam rzeczy niestety, a jak to się uwolniło, no to po prostu jazz się uwolnił, zaczął łączyć ze wszystkim, co tylko możliwe, no i chyba to działa dobrze i tak powinno być, nie? I iść w tą stronę.
1: Ciekawe mnie zawsze te historie o muzykach, którzy dzielą granie na jazzowe i groove'owe. A teraz to trochę się przeplata i to jest wspaniałe.
2: Spuentując, są dwa rodzaje muzyki. Ta dobra i ta druga.
1: Szachmat.

0: NX Worries w Chili Z. Razem z nami Jakub Jan Bryndal, Maciej Kądziela. Maciek, przyszedłeś tutaj też ze swoim projektem.
1: Tutaj już był jeden utwór grany. No co, Lunamed to jest mój nowy band, mój nowy kwiatuszek.
0: Właśnie, bo ten utwór, który pierwszy zapodaliśmy, Elektrolit, to jest
1: nasz wspólny.
2: To jest nasza kolaboracja, to jest zespół Lunamed.
0: I to jest przedpremierowe, z tego co rozumiem.
1: Nie, Elektrolit już wyszedł.
0: To już wyszło, okej.
1: Tak. No, natomiast Lunamed, moje nowe muzyczne dziecko, podcinałem kupony z innych zespołów, w których brałem udział do niedawna. Wszystko pokończyłem z klasą, mam nadzieję. No i stworzyłem nowy byt muzyczny, Luname, i z tym będę działał, mam nadzieję, do końca świata, jeszcze trochę dłużej.
0: No właśnie, a propos tych przedpremierowych, że mi się pomyliło, to wiem, że przyszedłeś też z utworem, którego jeszcze nie ma.
1: Zaraz go będziemy słuchać.
0: Tak, opowiedz mi trochę o tym.
1: Silly, to jest utwór, który zrobiliśmy z Pauliną Przybysz.
0: O, pięknie.
1: Tak, on wyjdzie w przyszłym tygodniu w piątek. Także dzisiaj przedpremierowo pierwszy raz go posłuchamy w ogóle na antenie Chili Z. No super przygoda z Pauliną. Osobiście się poznałem w Japonii w tamtym roku we wrześniu. No gdzie się, jak z kimś już poznać, to w Japonii, prawda?
2: Dokładnie,
0: to jest romantyczne. O tym romantycznym podejściu.
2: Nareszcie no, trochę romantyzmu.
1: Braliśmy udział w takim projekcie, który zrzeszał wielu artystów z różnych kręgów. Pojechaliśmy do Japonii, graliśmy tam mnóstwo koncertów. To było Expo chyba jakieś tam światowe i Polska miała tam swoje 5 minut.
0: Czyli no byłeś w reprezentacji Polski.
1: Tak, w reprezentacji Polski w jazz i w muzyce.
0: Grałeś.
1: Grałem.
2: Trzeba grać.
1: Jak się nie gra, to się nie wie, co się robi, nie? No i co? I tam Nikola Kołodziejczyk napisał muzę na wielką orkiestrę z bandów zrobionych takich jak EAPS,
0: tak.
1: Kuba Więcek, Kasia Pieczko,
0: Luna, polskie Agadera. Polskie legendy, no tak
1: polskie,
0: by nie patrzeć.
1: Polskie, no kiedyś może będą legendami. Miejmy nadzieję. No ale zrobili z nas zespół jakiś taki wielki, ogromny i zagraliśmy wielki koncert w Osace w tamtym roku. No i Paulina jest świetnym ziomeczkarą.
2: Wielka Polka,
1: absolutnie. No i co? I pomyśleliśmy, coś zrobimy sobie razem, więc Paulina napisała świetny tekst i dośpiewała do naszego utworu. No i wyszło Silly z tego.
0: Silly, proszę Państwa.

0: jazzowe opowieści w Chili Z. Kamil Wrona z tej strony. O właśnie. No i przedpremierowy był to utwór.
1: Pierwszy raz na antenie jakiejkolwiek w Chili Z.
0: No właśnie.
1: Poleciał.
0: Niesamowita sprawa. Słyszałem, że bardzo ciekawych okolicznościach to było też nagrywane gdzieś w piwnicy.
1: Tak, no właśnie gadaliśmy tutaj bez mikrofonów o tym. No utwór był nagrywany w Jasmine, w klubie. Po prostu klub został przerobiony na studio nagraniowe. No, a dlaczego tak? No dla mnie jest ważne, żeby te emocje takie, które towarzyszą podczas koncertów live, nie, żeby one się przelały na taśmę, którą się nagrywa. No i to nam się udało, nie? Na setkę nagrywaliśmy. Zresztą z Jakubem Janem Bryndalem Elektrolit też poleciał na setce. I to z mojego salonu. Tak. Mój salon nie jest studiem nagraniowym, a tam to nagraliśmy.
2: Tak. I druga ciekawostka jest taka, że piszę bardzo szybko teksty, natomiast zapamiętuję je bardzo długo. Więc
0: Znam ten ból. Tak.
2: No, to jest, wiesz, szał twórczy jest wspaniały, nie? Ale potem co zrobić z tym szałem?
0: Wiesz, to napięcie, nagle masz dwie strony, a cztery, ale...
2: Tak.
0: Ale później wychodzisz na koncert i masz takie, okej, ale ja tu muszę jednak coś dopowiedzieć, nie?
2: Tak, ale udało nam się to wszystko spiąć po prostu w jeden kompletny wykon. Akurat w tym przypadku w domu u Maćka, kiedy z całym zespołem zagraliśmy i werbel Marcina Sojki odzywał się wspaniale w salonie, a wujek Envy to wszystko wspaniale zmiksował. Więc da się również i tak, da się również rapować bez różnych backing tracków, po prostu zrobić to na czystą setę, na czystym spontanie.
1: Na żywca, w miejscu, które nie jest studiem, nie? Pozdrawiamy Envy'ego, wujka.
2: Pozdrawiamy.
0: Słuchajcie, mam taki utwór od was, lepszy albo gorszy.
2: To jest utwór, zresztą ten utwór też miksował wujek Envy, więc pozdrawiamy go po raz 20 dzisiaj już, ponieważ od razu 2 do 19 było w domyśle. I tutaj gra również Max Mucha na basie, José Manuel Alban Juarez na bębnach i Miłoszek Oleniecki na klawiszach. Wielcy Polacy, wielcy muzycy.
0: No właśnie robię wielkie oczy, bo te składy, które macie, to
1: jest, nie ma żartów.
0: To nie ma żartów, to są poważne polskie młode.
2: To nie są tanie
0: nazwiska.
2: Rzeczy. Kety, dokładnie. Kety. Same kety. Tego mikrofonu nie trzyma się w futerale, cytując Wojciecha Mana. Wspaniali muzycy, z którymi mam zaszczyt grać od czasu do czasu. Tu akurat ich zaprosiłem metodą kuli śnieżnej, po prostu zastanawiając się, jak popchnąć ten numer na jeszcze wyższy poziom. Zaprosiłem szanownych panów do dogrania swoich partii. No i wyszedł nam wspaniały kawałek muzy. Akurat to jest z mojej solowej płyty Autodojazd, którą gorąco polecam. Zeszło roczny produkt, który można odsłuchać wszędzie, Jakub Jan Bryndal, Autodojazd, a to jest piosenka właśnie o samodojeżdżaniu się.
0: Lepszy albo gorszy.

ci odbić. A ja nie jestem lepszy albo gorszy, nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin, a może sam nawet nie wiem, jaki cień za mną krąży. Nie jestem lepszy albo gorszy, nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin.

Może robiłem co mogę, a może ledwo to zacząłem. A ja nie jestem lepszy albo gorszy. Nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin. A może sam nawet nie wiem, jaki cień za mną krąży. Nie jestem lepszy albo gorszy. Nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin. A może

0: Ależ to
1: fajnie,
0: było
1: fajnie, znalazłeś sobie takie, no, poletko, ani lepsze, ani gorsze. Co, żaden? No wiesz, ja bym chciał właśnie, żebyś po prostu raz się postarał. Chciał być raz trochę lepszy. Wziął się w garść i zderzył z tym, co się za tobą ciągnie i coś tak cię dopadnie.
0: O, to była moja impresja, którą napisaliśmy ze wspaniałym aktorem i reżyserem Jędrkiem Wieleckim. Moja impresja na temat pewnego wspaniałego również muzyka, ale lekko cierpiącego polskiego kompozytora. Kto?
2: No właśnie, słuchajcie, bo ja się zagapiłem. No ja nie wiedziałem, co się wydarzyło. Myślałem, że... Bo nie słuchałem tego utworu wcześniej.
0: Tak.
2: I mówię, nagle ktoś zaczyna do mnie mówić tutaj.
0: Dokładnie. Okay, a to jest głos po prostu spaczonego sumienia, które cały czas dojeżdża muzyków i artystów takich jak my, którzy cały czas myślą, że cały czas muszą być lepsi, że cały czas nie są wystarczające, a wystarczy, żeby po prostu się wyluzowali i było.
2: Czyli okay. Z jazzowej opowieści Jakub Jan Bryndal ze mną, ja się nazywam Kamil Wrona i Maciej Kądziela.
3: Ja witam serdecznie.
2: No właśnie, to był twój projekt, Kuba.
0: Tak jest.
2: A jeszcze będziemy mieć znów Luna Me.
3: Tak. Ale to o tym powiemy zaraz.
2: To o tym powiemy zaraz.
3: Może ale... jakieś jazzowe anegdotki.
2: Właśnie, chciałbym od was kilka historii, bo gracie bardzo dużo koncertów z bardzo różnymi składami. A jak to wiadomo, muzycy mają swoje charaktery.
3: Różne.
2: Różne, więc...
3: Kuba, zacznij. Co tam fajnego przeżyłeś?
0: Kurczę, oczywiście ciężko tak ad hoc coś wymyślić, ale jakby z rozmów zakulisowych przypomina mi się lęk znajomego klawiszowca, który po prostu wie, że któregoś dnia zadzwoni do niego telefon i w słuchawce telefonu usłyszy: a gdzie ty jesteś? Nie? A w domu, a gdzie mam być? Nie, stary.
2: A wiecie, że miałem taką, taką sytuację,
0: wow.
2: Tak.
0: No i co?
2: Ktoś napisał nie do tego Kamila Wrony.
0: Wow!
2: Tak.
0: Wow,
2: tak, tak.
0: Aha, czyli to nie była twoja pomyłka, tylko czyjaś.
2: Tak, to była czyjaś, bo jest też inny pianista Kamil Wrona, taki z Łodzi, tak.
0: Słyszałem ostatnio o grze w Lore Szafran, zresztą, którą pozdrawiamy wielkiej polskiej wokalistce.
3: Bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: I jest gra w Lore Szafran, że piszesz, wybierasz losowy numer i piszesz SMS-a do tego numeru i gra polega na tym, że ten, kto jak najdłużej utrzyma konwersację z losowym numerem, ten wygrywa. A jeżeli okaże się, że trafił na Lore Szafran, to w ogóle wygrywa wszystkie rozgrywki panujące.
2: Ja robię wielkie oczy, nie wiem, w jakim świecie się teraz znajduję.
0: To jest bardzo głęboki tutaj.
2: To jest bardzo głęboki lore. Maćku, czy ty masz jakąś historię z ostatnich koncertów?
3: Z ostatnich koncertów to mam wiele historii. No, z wczoraj na przykład mam ciekawą. Graliśmy z Kasią Pieczko, z Andrzejem Święsem, Piotrem Budniakiem i Filharmonią Śląską podczas Festiwalu Kompozytorów Polskich w Bielsku-Białej. I nasz basista, ukochany Andrzej Święs, był święcie przekonany, że gramy w Kawatinie, w takim dużym miejscu koncertowym, a nie w Bielskim Centrum Kultury.
2: A to jest w tym samym mieście oczywiście.
3: Tak, to jest to samo miasto, aczkolwiek no wyjechał dużo wcześniej, nie wiem skąd tam jechał, ale kawał drogi, żeby być wcześniej, przygotować się do koncertu i tak dalej. No więc on wie, gdzie tam się jedzie, na parking podziemny, później windą do góry na backstage. No i rozkłada kontrabas, piec, wiadomo, te wszystkie rzeczy. Tam na pokładzie już na scenie rozgrzewa się Paweł Tomaszewski z Katowic.
2: No, znają, czy to, muzycy już są, czy myśli, tak,
3: coś mu tylko nie pasuje, bo skład, ale pomyślał, że pewnie tu jest kilka składów, my zaraz przyjdziemy z całą orkiestrą Filharmonii Śląskiej i wszystko się zacznie. No tak mija pół godzinki, godzina, on sobie tam na papieroska poszedł, no i wraca i przychodzi pani tam, producentka koncertu i mówi: pan co? Ale tutaj ten zespół to nie ma dzisiaj kontrabasu. I Andrzej tak wielkie oczy i mówi: o cholera, to nie to miejsce, prawda? No jedno miasto, ale oddalone od siebie tam powiedzmy pół godziny.
2: A zdążył?
3: Zdążył, no, delikatnie chyba się spóźnił, już nie pamiętam. Dokładnie jak to było.
2: Cała orkiestra na ciebie czeka, to
3: ale wiecie, rozpakować kontrabas, wjechać windą, później nagle w panice go pakować, brać piec, te kable wszystkie do samochodu, jechać w drugie miejsce, no stresująca
2: jak to mówił klasyk, kontrabas jest instrumentum ciężkim.
0: I kontrabas to jazzowy krzyż.
2: Luna Czesiek przed nami.

0: Cóż za ekspresja, cóż za przestrzeń, a utwór się nazywał Luna Czesiek, z tego co rozumiem.
1: Tak, Luna tak. Czesiek, zespół Luname, ale może też powiedzmy, kto tam gra w tym Luname.
0: No właśnie, bo słyszałem Czesława Mozilla.
1: Totalnie, Czesław Mozil jest gościem specjalnym, ale w podstawowym składzie reprezentacji Luname gra Marcin Sojka na perkusji, Natalia Kordiak śpiewa, tutaj bardzo ładnie śpiewała na końcu wokalizę solową, Staszek Szmigiero, Kasia Schmidt, Przeździecka to jest nasz skład.
0: No właśnie, ale jak się w takim razie poznałeś z Czesławem, bo nie wiem, czy on ma aż tak dużo wspólnego z jazzową sceną.
1: A więcej niż byś mógł się spodziewać.
0: Znaczy
1: Czesław przez lata mieszkał w Kopenhadze, prawda? On urodził się w Zabrzu, z tego co pamiętam. Jego rodzice wyemigrowali do Danii, więc tam całe swoje dorosłe życie spędził. Zresztą czasem sobie po duńsku lubimy pogadać, bo ja też tam wiele lat mieszkałem. Natomiast historia jest w miarę krótka. Kiedyś jadąc z Bielska Białej do Warszawy, dzwoni do mnie jakiś numer, którego nie znam. Odbieram telefon. Cześć, Maciek Kądziela? No, cześć, tak, no tu Maciek. Cześć, tu Czesław Mozil. Właśnie słyszałem o tobie od pewnego Jacka Kliszcza, który jest prezesem jakiejś tam firmy, Konstanta w Bielsku Białej i uznałem, że chcę się z tobą poznać. A ja mówię, no dobra, stary, no to jak to robimy? Mówi, słuchaj, tam za parę dni gram pod Warszawą w jakiejś tam pizzerii, taki wiesz, stand-up trochę, koncert, nie? Wpadnij. No i wpadłem z Kasią i słuchajcie, to było niesamowite. Jego humor, to jak on przekazuje treści, to jak on to prowadzi i tak dalej. No, ja się naprawdę tam dobrze ubawiłem i tak mówię, kurde, no zostanę, pogadamy. No więc otworzyliśmy flaszkę białego wina, wypiliśmy jedno, drugie, zaczęliśmy gadać po duńsku i się jakaś taka fajna historia zaczęła.
0: Po duńsku.
2: Nice.
0: Proszę państwa. No, zazdroszczę...
1: Nie ma żartów.
0: Zazdroszczę duńskiego. No, ale tam też trochę mieszkałeś, nie?
1: Tak, ja mieszkałem 7 lat, no nie tylko w Kopenhadze, ale w ogóle w Danii. Wyprowadziłem się, jak miałem 19 lat, tam do tego skandynawskiego, zimnego kraju. No więc też tam dorosłe życie, prawda? Od 19-latka do 26-7-latka tam spędziłem. Fajna przygoda, bardzo.
0: No dobrze,
1: tam to... się nauczyłem łączyć, a nie dzielić muzę. To
0: no
1: może
0: właśnie,
1: warto powiedzieć.
0: No właśnie.
1: Nie? Bo ja nienawidzę szufladkowania. Tutaj ktoś gra jazzem, w ogóle w samym jazzie to już masz bebo, tutaj masz straight ahead, tutaj tak. Grasz frytę i tak dalej, nie? Absolutnie to nie jest coś, co z czym ja mogę się, gdzie, koło czego mogę stanąć, że tak powiem. I też ta płyta dlatego jest taka różna, nie? Jest Kuba, jest Czesiek, jest Paulina, przecież
0: no właśnie,
1: jesteśmy
0: utwór,
1: my, prawda?
0: Ten utwór z Czesławem też był przedpremierowy.
1: Jest, tak, przedpremierowy.
0: Proszę państwa, teraz bardzo dużo przedpremier.
1: Do premiery niedaleko, bo
0: 17
1: listopada będziemy grać premierowo w warszawskim klubie Jasmine. To będzie szalony koncert, bo będą wszyscy. Wszyscy,
0: Czesław którzy... będzie?
1: Będzie Czesław, będzie Paulina.
0: Będzie Kuba?
1: Będzie Jakub, Jan Bryndal.
2: Oczywiście.
1: Tam.
0: O, dobrze.
1: Tak,
2: nie śmiałbym nie być.
0: Właśnie, ja się nazywam Kamil Wrona, ze mną jest Maciej Kądziela, Jakub, Jan Bryndal. To są jazzowe opowieści, godzina 21:37 i utwór Powinienem.

i polewaj lufę. Jak jesteś dobry wariat, chciałbyś czuć emocji jadra, powinieneś sprawdzić, jak się łączy koks i Viagra. Byłbyś dobrym księdzem, byłbyś dobrym politykiem, mógłbyś być technicznym, mógłbyś być

Powinieneś skupić się na bitach, skupić się na rymach, zrobić jakiś hit, taki co by lecieć mógł na oczepinach. Rapuj tak, rapuj inaczej, rapuj melanż, rapuj z przekazem, nagraj coś mocnego, ale bez przesady. Koniak jest zdrowy na serce, mówi ziomuś z wątrobą jak Pumex. Skoro tak, no to koniecznie, jak mogłem tego nie rozumieć. Z kierownicą, polewaj lufę.

0: Jazzowe opowieści w Chili Z. Zaprasza Kamil Wrona.
1: Jazzowe opowieści, godzina 21.40. Z nami jeszcze cały czas Maciej Kądziela.
2: Witam, witam serdecznie. Nigdzie nie uciekam.
1: Jakub Jan Bryndal. A wysłuchaliśmy utworu Powinienem.
3: Zgadza się.
1: Twojego właśnie, czyli Jakuba Jana Bryndala, tak.
3: Tak jest. Dobra, szacunek. Dobra kolejność. To jest kawałek z mojej płyty Autodojazd, którą wydałem na końcu zeszłego roku i która wraca do mnie teraz i o której trochę przypominam sobie i ludziom dookoła mnie. To jest kawałek, który produkowałem ja, ale w zasadzie bardzo mi pomogli również Miłosz Oleniecki na klawiszach i okolicach. Max Mucha, wspaniały król i cesarz instrumentów basowych i na wokalach mi pomógł wspaniały producent około popowy Piotrek Radzio.
1: No tak, ale to są właśnie też technikalia.
3: To są technikalia,
1: Ale chciałbym usłyszeć od ciebie trochę, o czym jest ten konkretny utwór, o czym jest ta płyta, czemu w ogóle stworzyłeś ją?
3: Słuchaj.
1: Jaka jest geneza tego wszystkiego?
3: W ogóle geneza jakichś moich rozkmin wynika z tego, że bardzo chciałem być sprawnym i szybkim tekściarzem i bardzo szybko i sprawnie tworzyć teksty, więc zadawałem
1: sobie... Czyli technicznie do tego, mało romantycznie do tego.
3: Mało romantycznie. Romantyzm wydaje mi się, że jest wypadkową i jest opowieścią o tym, jak już technicznie ugryziemy to wszystko
1: w sposób
3: dobry. Technika jest po to i wydaje mi się, że rzucenie okiem na technikę jest po to, żeby ten romantyzm wydarzał się sam z siebie. Żeby on przychodził, a nie był zapraszany. I wydaje mi się, że tu się przypadkiem to wydarzyło, ponieważ po prostu bardzo zamulałem w studiu, próbując wydusić coś ze swojego umysłu, a potem wziąłem losowy kawałek z pulpitu i zacząłem go ciąć na lewo i prawo i nagle mi się to po prostu urodziło w godzinę. I nagle napisałem tekst o tym, co wielu z nas sobie wmawia, czyli o tym, co naszym zdaniem powinniśmy, albo co inni ludzie powinni. A tak naprawdę nikt nic nie powinien.
1: No właśnie, to jeżeli jesteśmy na tym temacie, kto co powinien, no to czy miałeś jakieś takie przeczucie, że powinieneś jakąś konkretną rzecz zrobić, pisząc to?
3: Wiesz co, często mi towarzyszą takie...
1: Ale jakie rzeczy właśnie, jakie?
3: Na przykład, że to musi być hit. Że to musi być chwytliwe.
1: Czyli presja.
3: Oczywiście. Myślę, że każdy artysta to przeżył.
2: Presja na tych czasów, prawda? Tak. Strasznie teraz jest presja na muzyków po to, że wiesz, musi być fabryka, musisz robić szybko,
3: musisz wydawać te single i tak dalej.

0: prawdy,
1: ja,
0: musisz,
1: tu nie ma
0: tak.
1: czasu na romantyzm jakikolwiek. Tutaj muszę się zgodzić z Kubą, no bo romantyzm się może pojawić dopiero wtedy, kiedy ma się coś do powiedzenia, nie? A żeby mieć coś do powiedzenia, to technikalia trzeba przerobić, żeby grać, trzeba grać lata na instrumencie, żeby on dobrze zabrzmiał.
0: I co najgorsze,
1: nie da się inaczej.
0: I co najgorsze, jakiś taki splot postkomunizmu, takiego hardego, wymagającego od nas bycia twardym, łączonego z późnym kapitalizmem wprost z Ameryki, wymaga od nas tego romantyzmu podawanego w porcjach frenetycznych i gęstych i codziennych. W zasadzie codziennie powinniśmy pisać hit jako artyści, nie? I
2: tak,
0: codziennie
2: jest,
0: powinniśmy być
2: jest,
0: produktywni.
1: Każdy powinien być Milesem Davisem.
0: A po prostu magia wydarza się wtedy, kiedy o tym wszystkim na chwilę chociaż zapominamy, bo myślimy, o, ale fajny zachód słońca za przeproszeniem, albo o, ale fajna barwa w klawiszu. I na chwilę zamiast tej kalkulacji albo właśnie tego poczucia, że coś w ogóle powinniśmy, główny głos w tej orkiestrze przejmuje po prostu ciekawość i czerpanie frajdy z tego wszystkiego. I wydaje mi się, że po to wszystko robimy, żeby przez chwilę mieć frajdę i tą frajdą zarazić innych ludzi.
1: Wiecie co, tak a propos frajdy, tylko powiem trzy słowa od siebie, bo ta płyta Luname, która wychodzi, nazywa się Secret Dance of a Daydreamer. I przyznam się szczerze, że ja na tej płycie przestaję się ścigać i zapraszam do niej ludzi, którymi sobie kiedyś wymarzyłem, że zagram.
2: O.
1: I to jest dla mnie czysta i przyjemność, wyłącznie czysta przyjemność, że mogę z takimi ludźmi współpracować, a czy to zażre, czy to będzie hitem, to już niech los zweryfikuje.

0: Sub Silento w utworze Niunio. Kamil Wrona, jazzowe opowieści już dobiegają końca w Chili Z, a z nami jeszcze Maciej Kądziela i Jakub Jan Bryndal, a ten utwór Sub Silento, no to był projekt Maćka, który stworzył z żoną. Prawda?
1: Z żoną Kasią, tak. Zupełnie inna muza niż wcześniej, nie?
0: No właśnie a propos tego łączenia gatunku, tak, tego eklektyzmu trochę to...
1: Fajna puenta tutaj taka muzyczna nam się pojawiła, więc dobrze, że dopuściliśmy, no bo tak jak wspomniałem, są dwa rodzaje muzyki. Jest dobra muza i ta druga, o której nie warto rozmawiać, a o tej dobrej zawsze warto rozmawiać.
0: No właśnie. I chciałbym to jakoś spuentować z wami, czyli myślicie, że jeszcze więcej będziecie miksować?
2: Jeszcze więcej, jeszcze głębiej, jeszcze dziwniej.
1: Jeszcze bardziej, jeszcze mocniej.
2: I wydaje mi się, że i po przeciwległych końcach planety po prostu czasami są rzeczy, które mają wspólny mianownik i niezależnie skąd one pochodzą, po prostu one się sklejają w jedno. Okazuje się, że po prostu jeden izotop uranu tworzy wspaniałą substancję z innym izotopem plutonu i można to łączyć we wspaniałą mieszankę wybuchową, jakkolwiek katastroficzna to może być metafora.
0: Piękna metafora.
2: Piękna metafora.
0: Sam bym tego nie wymyślił.
2: Prawda?
0: Ale to już jest właśnie trochę ta romantyczna dusza.
2: I to jest ta romantyczna dusza, dokładnie. U mnie to przemawia.
0: Ale może ona powstać dzięki temu, że nabrałeś trochę techniki.
2: Może dokładnie
1: sprawność
2: tak.
1: Umysłu, panowie, sprawność umysłu.
2: Dzięki wielkim fizykom docieramy tak naprawdę do sedna humanizmu. Właśnie to jest ten synkretyzm, to jest to mieszanie gatunków, to jest chili i to jest Z.
0: Proszę państwa.
2: Dokładnie, nie ma wyjścia.
0: Godzina 21:51. Jeszcze chciałbym, żebyście zaprosili na jakieś koncerty, jeżeli macie.
1: No mi się wydaje, że ten najważniejszy listopadowy, 17 listopada, to jest bardzo ważny koncert, bo Lunamę połączy się z Jakubem Janem Bryndalem, Czesiem Mozilem i Pauliną Przybysz. No nie wiem jak u ciebie, ale dla mnie to jest ważna data. Bardzo chciałbym, żeby ludzie masowo przyszli na ten koncert, bo tak jak mówię, to jest coś, co stworzyłem nie patrząc na to, czy się sprzeda, tylko patrząc na to, żeby czuć się z tym dobrze.
2: A Lunamę przytula, groovy, wyrywa na dance floor, a jednocześnie po prostu każe się zrelaksować i
0: otula.
2: Poczuć. I otula. Tego
0: oczywiście.
2: Słowa mi brakowało.
0: I tym spuentujmy dzisiejszą audycję jazzowe opowieści. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Kamil Wrona był z państwem. A na koniec okse. Czy dobrze to wymawiam?
1: Tak, okse.
2: Okse.
1: Okse.
0: Dzięki wielkie.
1: Okse, czyli mięso po duńsku, szwedzku i norwesku.